Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Mazury. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Audycja sportowa.
12: Ja nazywam się Marek Apel i w magazynie reporterów Meloradia Mazury, jak słyszeliśmy, teraz czas na sport. Ze mną Bartłomiej Wojciechowski, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć, Bartku.
13: Cześć, Marek, cześć wszystkim.
12: Zapraszamy Was na cotygodniowe rozmowy o sporcie. Sporo będzie się działo. Jesień wkroczyła na salony, a to oznacza, że w Ostródzkim Centrum Sportu powoli się przenosimy z tych otwartych obiektów na te zamknięte. Sport dzieci i młodzieży to jest rywalizacja na tym najniższym szczeblu miejskim, ale tam emocje biorą górę, no bo kto z dzieciaków nie marzy, żeby przez rok być mistrzem Ostródy w siatkówkę?
13: Oczywiście, że tak. W środę był właśnie pierwszy dzień jesieni, oficjalny, kalendarzowy. Przechodzimy, ale nie zwalniamy tempa. Przed nami sport szkolny. Na początek turniej miejski piłki nożnej chłopców i dziewcząt. Chłopcy zagrają sobie na stadionie na ulicy Wyszyńskiego, na Murawie Naturalnej. Będą mieli okazję poczuć się jak Lewandowski. Myślę, że to dla nich coś innego niż murawa na Orliku, taka sztuczna, tylko pograją sobie na prawdziwej, naturalnej. Wyznaczymy tam dla nich dwa boiska, gdzie będą mogli sobie zagrać w grupach.
12: Poznamy mistrzów Ostródy w piłce nożnej. Siatkówka?
13: Tak, siatkówka. Zaczynamy od klas siódmych i ósmych. Na trzech boiskach u nas w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Później zagramy czwórki klas szóstych. Siatkówka trójek klas piątych i na końcu siatkówka dwójek dla klas czwartych.
12: Przejdźmy do tego, co jeszcze się kręci w Ostródzie, no bo jeśli chcecie się przełamać, a może jesteście na tyle sprawni i jeździcie sobie regularnie, no to końcówka września to jest ostatni dzwonek na korzystanie z wyciągu nart wodnych.
13: Narty wodne będą czynne, to jest ostatni dzwonek, żeby skorzystać i pośmigać na wodzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów.
12: Skupmy się teraz na rozgrywkach tenisowych. tenisa stołowego. W ten weekend rozgrywane w Ostródzie Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym. Ostrudzianka Ostróda, Energa Morliny Ostróda, klub został ponownie wyróżniony i organizuje wspólnie z wami te rozgrywki. To jest chyba też piękny czas, bo po raz pierwszy od dawna na hali od Siru się rozstawi tak zwane miasteczko tenisowe. Ja zawsze lubię ten widok, kiedy cała powierzchnia jest pokryta stołami do tenisa stołowego.
13: Tak, tak samo jest właśnie, jak jest Mazurska Liga Tenisa Stołowego. Cała hala jest zajęta stołami. Cały czas słyszymy odgłos odbijającej się piłeczki. Wtedy się dzieje. Tak samo będzie w ten weekend. Piątek, sobota, niedziela. Tenis stołowy będzie rządził w Ostródzie.
12: Tak, ale to jest tylko takie preludium do tego, co przed nami. Tydzień temu zapowiadaliśmy, że w Ostródzie będzie Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego. Zapisy ruszyły. Ile drużyn się zgłosiło?
13: Aktualnie 4 drużyny się zgłosiły i czekamy na więcej oczywiście. Będzie pierwsza i druga liga. Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego rusza 7 października. Zapisy są do 2 października i gramy co środę o 19:30.
12: No, 4 drużyny, ale to chyba albo kompletują składy, albo czekają na ostatnią chwilę.
13: Tak, widzę, że już są rotacje, bo to widać w tych pierwszych zapisach, więc czekamy i będziemy jeszcze na pewno dzwonić, informować i zobaczymy.
12: Zobaczymy, gdzie zagra burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski. Pozdrawiamy serdecznie.
13: I zapraszamy.
12: Przejdźmy do tego, że po raz trzeci zostanie rozegrany memoriał imienia Ryszarda Machnickiego. To nie są rozgrywki ściśle powiązane z Mazurską Amatorską Ligą Tenisa Stołowego, ale 10 października zagramy turniej memoriałowy.
13: Tak, 10 października w sobotę o godzinie 10 zaczynamy turniej memoriałowy, trzeci już Ryszarda Machnickiego. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Turniej odbędzie się w 4 kategoriach. Każdy znajdzie stół dla siebie. Zapraszamy wszystkich. Zapisy do piątku.
12: Turniej nie jest związany z Mazurską Amatorską Ligą Tenisa Stołowego. Wydarzenie poboczne, także jeśli wam nie pójdzie na turnieju, to w lidze jeszcze nic straconego. Przejdźmy do siatkówki, bo przed nami prawdziwa legenda. Legendarny turniej. 28. Słuchajcie, 28. edycja turnieju służb mundurowych o puchar burmistrza miasta Ostróda. Nie chcę wspominać, a może dotrzemy do tych informacji, kto wygrał pierwszy taki turniej w Ostródzie, no to 28 lat temu.
13: Tak, trzeba było archiwum sprawdzić.
12: Do Krzysia Filiczkowskiego trzeba się odezwać.
13: Myślę, żeby powiedział od razu z pamięci. 28 przed nami, w tamtym roku wygrała policja, a zobaczymy, jak to będzie w tym roku.
12: Strażacy pewnie zmobilizowani, wojskowi również. Zobaczymy jeszcze, czy z innych miast przyjadą mundurowi i zagrają o puchar burmistrza miasta Ostróda. Przypomnę, 28. edycja tego turnieju.
13: Leśnicy zawsze też dawali radę. Myślę, że pokażą klasę.
12: Wspomniany dzisiaj Krzysztof Filiczkowski. Teraz mała przerwa od sportu. Bartku, Krzysztof Filiczkowski, to ja powiem oficjalnie już na zasłużonym odpoczynku. Krzysztof, pozdrawiamy. Dziękujemy za wiele lat pracy na rzecz ostródzkiego sportu. Bartek przed wejściem na antenę powiedział, że chyba nie ma w tym mieście człowieka, który nie dostałby przez tyle lat pracy Krzysztofa w Ocirze medalu albo dyplomu od Krzysztofa Filiczkowskiego.
13: Tak, dokładnie. Myślę, że każdy, ktokolwiek był związany ze sportem, chociaż trochę, brał udział w różnych amatorskich czy lekkoatletycznych, czy grach i zabawach, różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, który nie wie, kto to jest Krzysztof Filiczkowski. Z całego serca dziękujemy za kilkadziesiąt lat pracy w sporcie, ostródzkim sporcie i nie tylko. Za całą tą organizację i wysiłek, wkład włożony dla sportu w Ostródzie. To jest chodząca encyklopedia ostródzkiego sportu, więc pozdrawiamy i dziękujemy.
12: Krzysztof, pozdrawiamy. Pozdrawiamy oczywiście, drzwi do radia zawsze otwarte. Chcesz, to wpadaj na kawę, a my będziemy do ciebie jeszcze wracać, bo naprawdę, jeśli zapytamy Krzysztofa, kto wygrał turniej w tym roku, to Krzysztof chwilę pomyśli, z głowy rzuca nam nazwę drużyny, chodząca encyklopedia ostródzkiego sportu. Zostajemy jednak przy siatkówce, wracamy do sportu, też ulubiona dyscyplina Krzysztofa.
13: Kochana.
12: No właśnie, kiedy ruszają pierwsze spotkania, jeśli chodzi o piłkę siatkową?
13: Organizujemy zebranie 15 października o godzinie 18. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą porozmawiać o siatkówce, zapisać się. Będziemy wtedy już omawiać szczegóły, a startujemy 27 października we wtorek. To będzie już pierwsza liga, pierwsza kolejka. Jak najbardziej zapraszamy 15 października o 18. Pierwsze zebranie.
12: 15 października pierwsze zebranie. Tutaj szczególne ogłoszenie i apel do dyrektorów szkół średnich w Ostródzie, a może szerzej w całym powiecie. Zmobilizujcie uczniów, żeby zapisali się na te rozgrywki. W tamtym roku pamiętam Salezjan, Rolnik i Ekonomik chyba.
13: I SMS oczywiście, aż w trzech składach.
12: Zapraszamy Was serdecznie. 15 października pierwsze spotkanie, natomiast pierwsza kolejka pierwszej ligi rusza 27 października. Zakończmy halową ligą piłki nożnej, bo te rozgrywki również będą, ale wówczas, kiedy zawodnicy, powiedzmy, tych lig profesjonalnych na Warmii i Mazurach będą odpoczywać. Macie pierwsze zapytania?
13: Są pierwsze rozmowy. Liga rusza pod koniec listopada. Myślę, że frekwencja do pisze, nie wiem, czy będzie 20 aż drużyn, tak jak w tamtym roku, bo to był absolutny rekord. Liczymy oczywiście jak na największą frekwencję i myślę, że będzie się działo.
12: Dopinamy tematy, ruszamy jesień w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji. Zapowiada się intensywnie. Ja tylko przypomnę, że będą miejskie zawody szkolne, zarówno w piłce nożnej, jak i siatkówce. Będzie 28. edycja turnieju służb mundurowych o Puchar Burmistrza Miasta. Trzeci memoriał imienia Ryszarda Machnicy w tenisie stołowym to 10 października. Będzie Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego. Ta rusza 7 października. Z kolei spotkanie w ramach lig piłki siatkowej odbędzie się 15 października. Zapraszamy ponownie uczniów szkół średnich w powiecie ostródzkim. Będziemy dobrze bawić się tej jesieni na obiektach Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
1: Zmieniamy temat.
12: W tej części magazynu reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy o prawdziwej adrenalinie, a mianowicie przed nami kolejna edycja Wrak Race w Ostródzie. No dobra, na granicy miasta i gminy Ostróda. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Przemysław Wolak, współorganizator Wrak Race w Rakowcy Mazur. Witam serdecznie.
0: Witam serdecznie wszystkich.
12: Przemku, która to już edycja ścigania się samochodami, które trzeba lekko podrasować?
0: W Rakowcy Mazur organizują trzecią już edycję. Pierwszą edycję mieliśmy u nas w Ostródzie, którym patronatem był wójt gminy Ostróda. Druga edycja była w Izbargu Warmińskim, którym patronatem był starosta Marcin Kania. No a teraz trzecią edycję wracamy z powrotem do Ostródy, tutaj koło Biga, i patronaty objął burmistrz miasta Ostróda Rafał Dąbrowski.
12: Ja byłem na jednej z tych edycji, na tej ostatniej przyznam się, że przy Bigu nie byłem, czasu zabrakło. Tam są ogromne emocje i solidne zabezpieczenie, bo nawet ja jako dziennikarz, no to mnie na niektóre strefy nie wpuszczono. Jednak obowiązuje bezpieczeństwo i od tego chciałem zacząć, że to są w pełni bezpieczne zawody.
0: Tak, to my stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, że przychodzimy na zawody i wracamy z zawodów cali, bezpieczni i zadowoleni z mnóstwem adrenaliny.
12: Czyli kibice mają określone strefy, gdzie mogą podejść, zrobić zdjęcie, ale za taśmę nie wchodzimy.
0: Nie wchodzimy za taśmę ani za siatki. My robimy tutaj z moim kolegą po prostu taką podwójną strefę bezpieczeństwa. Nie jedną strefę, tylko robimy podwójną strefę bezpieczeństwa.
12: Zapraszamy Was serdecznie 10 października o godzinie 10, czyli 30, na granicę miasta Ostróda i gminy Ostróda. Górka, burmistrz Ostródy ostatnio żartował, że jak były ostatnie wraki, to start był z miasta, a meta w gminie.
0: Tak jest, tak sobie żartował tutaj burmistrz i był od początku do końca był na zawodach, tak więc bardzo mu się to spodobało.
12: Przejdźmy teraz do tej adrenaliny. Pamiętajcie, że to są piękne samochody, w które ktoś wkłada pracę, serce. Ja rozmawiałem z tymi zawodnikami, no to oni mówią, że to jest taka trochę dłubaninka, ale oni to kochają.
0: Dokładnie. Mamy trzy serie, czyli mamy pierwsza seria to jest seria auta przerobione, druga seria to są auta seryjne, no i trzecia królewska dyscyplina, wyścig kobiet.
12: Kobiety dają radę?
0: No to kobiety to są bardziej zawzięte, podejrzewam, jak mężczyźni. Jak to kobiety, wiadomo.
12: Przemku, ale sporo atrakcji towarzyszących. Oprócz tego, że będziemy mogli przyjść, zobaczyć te wyścigi, no to helikopter, to już jest taka chyba wasza renoma.
0: Dokładnie, można powiedzieć, że helikopter to jest nasza wizytówka naszej Warmińskiej Ligi Wrakowców Mazur, przepraszam.
12: Kto będzie gwiazdą specjalną, gwiazdą wieczoru, bo ja wiem, że w ten event to już nie jest tylko popularny Janusz z programu Złomowisko.
0: No, Januszek to jest na naszych wszystkich edycjach, ale teraz pozyskaliśmy nową gwiazdę, która była u nas już w Lidzbargu Warmińskim i teraz przyjeżdża do nas do Ostródy. To jest Grzesiu, kanał Graoplon. Nie muszę go przedstawiać, bo bardzo dużo osób wie, co to jest za kanał. I Grzesiu zadeklarował się, że przyjedzie do nas swoim Monster Truckiem i będzie woził ludzi tym Monster Truckiem. Mamy po prostu dla niego przygotować, zbudować oddzielny tor z górkami, pagórkami, żeby jeszcze to fajnie wyglądało i żeby było jeszcze więcej adrenaliny.
12: Po ostatniej edycji wspominałeś, że chcesz wsadzić samorządowców do tych aut. Uda się to?
0: No podobno tak. Tu jeden samorządowiec u nas ze Ostródy się zadeklarował, że będzie startował. Mam dla niego przygotować specjalne auto, żeby mógł wystartować bezpiecznie. No i zobaczymy, czy wystartuje na linii startu, czy nie. Ale myślę, że tak, bo po prostu jedzie mu jego puchar.
12: Trzymamy kciuki za burmistrza Ostródy Rafała Dąbrowskiego. Oczywiście paliwo po dychu. Jak wy to wszystko ogarniecie?
0: Mamy różne dojścia.
12: Taniej trochę, ale sporo jednak paliwa spalicie tego dnia w Ostródzie.
0: Tak, paliwa pójdzie dużo, ale jak to się mówi, że każde hobby jest drogie, czy to by było, nie wiem, zbieranie znaczków, wędkowanie, no każde hobby jest drogie.
12: Wspomniałeś o trzech, powiedzmy, kategoriach, ale teraz tak, skąd przyjadą do nas zawodnicy? Bo to jest jednak stała grupa bywalców, którzy się uśmiechają, fajnie też pozują do zdjęć ze swoimi samochodami, to jest ich duma.
0: Na chwilę obecną jesteśmy z jedną już z większych lig tutaj w Polsce. Do nas przyjeżdżają z całego województwa. Zadeklarowali się do nas zawodnicy z Torunia, z Białegostoku. Tak więc naprawdę masa ludzi przyjeżdża. No i u nas jest bardzo dużo aut. Na ostatnich zawodach w Lidzbargu Warmińskim 92 auta były na linii startowej.
12: No to zapraszamy Was serdecznie. To jest ostatnia okazja w tym roku na takie emocje.
0: Ostatni to jest wyścig tego roku.
12: Także zapraszamy Was serdecznie. 10 października, godzina 10:30. Jeśli chcecie jeszcze szczegółów, no to zapraszam Was na profil w mediach społecznościowych w Rakowcy Mazur. Tam bliżej tych zawodów Przemek, ale też jego koledzy, organizatorzy będą dostarczać nam informacji o szczegółach, co od której, do której. No i zapraszamy Was na bezpieczne pokazy, które odbędą się na granicy miasta i gminy Ostróda. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
15: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
17: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
14: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
12: Marek Apel, witajcie w tym magazynie reporterów Meloradia Mazury. Teraz będzie o wyborach w Ostródzie, ale tu Was pociesza, nie będziecie musieli biec do urn, tylko Wasze dzieci albo wnuki. Zbliżają się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie. Tak, mamy w naszym mieście taki organ doradczy. I teraz na antenie Meloradia Mazury porozmawiamy o mijającej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, a także o zbliżających się wyborach. Ze mną Nina Brodowska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie drugiej kadencji.
18: Dzień dobry wszystkim.
12: Nina, jak wspominasz w ogóle Młodzieżową Radę Miasta?
18: Ja ogólnie pierwszy rok to będę chyba tak po prostu wspominać, że to mi tak uratowało trochę takie życie, bo w szkole średniej tak błądziłam trochę, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i jak dostałam się do tej Młodzieżowej Rady Miasta, to stwierdziłam, że okej, ktoś mnie chce tam, ktoś naprawdę mnie wysłucha i będę mogła działać z ludźmi, którzy też będą chcieli działać. Ten pierwszy rok to tak będę najbardziej wspominać tak w superlatywach po prostu, że i sobie jeździłam na wolontariaty i tutaj coś mogliśmy zorganizować. Też jeździliśmy ostatnio po szkołach i tak sobie uświadomiłam, że no to była dobra kadencja. To była dobra kadencja, dobrzy ludzie i nam to wyszło po prostu.
12: Patrzyłaś z perspektywy na tych młodych ludzi, widziałaś tam siebie?
18: Tak, w jednej szkole podstawowej była taka jedna dziewczynka, która tak siedziała w pierwszym rzędzie i tak się na mnie patrzyła i tak słuchała i tak się uśmiechała i mówiłam, kurde, no widzę w niej to, że ona chce. Naprawdę, bo to tak widać po dzieciach, że no chce się, ale czasami się boją, czasami boją się też takiej oceny, boją się, że nie są za bardzo popularni, żeby ich wybrać, ale widziałam, że ten jej uśmiech na twarzy dużo może zrobić w tej radzie, bo naprawdę ta sympatia, taka empatia i taka chęć do działania to jest widoczne po ludziach właśnie, że tak się uśmiechają cały czas, tutaj chcą siedzieć gdzieś w pierwszych rzędach. To było fajne właśnie, że mogłam zobaczyć tak dziewczynki takie uśmiechnięte.
12: 2-letnia kadencja. Mówi się, że Młodzieżowa Rada Miasta tej pierwszej kadencji, gdzie przewodniczącym był Beniamin Krawczyk, sporo zrobiła, ale no tak jakbym kreskę podstawił pod waszymi osiągnięciami. No oczywiście współpracą z miastem Ostróda. Mamy skatepark, mamy młodzieżownię, sporo też inicjatyw takich wokalnych, artystycznych. Co najmilej wspominasz?
18: Ja najmilej wspominam, też to mówiłam w szkołach, wolontariaty wszystkie i takie uczucie, że nam coś wyszło. Bo ja miałam dużo stresu przez to, że mam przewodniczącą i jak ja widziałam, że coś dalej się toczy i nie może się dotoczyć, to miałam w sobie wielki stres, a gdy jednak byłam już na tym wydarzeniu, patrzyłam, że ludzie dostają te nagrody, które też ogarnęłam, mówię okej. Wyszło, jest okej. Nieważne ile osób się tam pojawiło, ważne, że się dobrze bawili i że to wydarzenie zostało zrobione, jest okej. I jest super, naprawdę. A na wolontariatach też się bardzo cieszyłam, że mogę się spotkać z ludźmi, wejść w te takie właśnie ścieżki pomiędzy ulicami Ostródy, którymi nigdy nie chodziłam, zobaczyć tych ludzi, usłyszeć ich historie takie, których nigdy nie słyszałam i na chwilę właśnie przestać myśleć o sobie i dać ludziom to na przykład na Zimolo. Dawaliśmy kakao i tyle. I to jest moje zadanie właśnie w tym momencie, żeby po prostu komuś zrobić dzień. I tyle.
12: Coś nie wyszło przez te 2 lata?
18: No właśnie, no były takie małe pomyłki. No już wiem, żeby w sobotę nie organizować wydarzeń, które są poza dniami szkolnymi, bo było te fashion show. Mało osób na nie przyszło, ale jednak ta garstka ludzi, tam było chyba 10 osób, 5 par, coś tego typu, tak się dobrze bawiły, że naprawdę dla nich bym to jeszcze raz zrobiła. Nawet dla tych 10 osób, które otrzymały super nagrody dzięki właśnie władzom miasta, które miały dużo ciuchów do przymierzania, bo to właśnie polegało na tym, żeby się poprzebierać, wyjść na wybieg i zostać ocenionym. I mimo właśnie wszystko, że to było mało osób, to jednak bym jeszcze raz to zrobiła, bo naprawdę oni się dobrze bawili, wyszli zadowoleni i to jest najważniejsze dla mnie.
12: No a tam gwoździem programu było to, jak burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski repertuar Darii Zawiałow poruszył. Byłem tym, który zarejestrował to.
18: Tak.
12: Ciekawie było, to pamiętam to wydarzenie, ale byłaś zrezygnowana podczas tej kadencji. Ja pamiętam, zadzwoniłem któregoś razu, a ty też trochę taka rozzłoszczona mówisz, a to nie jest pierwszy telefon. Jednak bycie przewodniczącą takiego gremium, no to jest trudne zadanie, bo odbierałaś setki telefonów nie tylko od młodych ludzi, którzy coś tam chcieli, ale też od władz Ostródy, od dyrektorów miejskich spółek. Jak oceniasz to z perspektywy czasu? Duże doświadczenie?
18: Oj, Rada to była dla mnie właśnie dużą lekcją i dużym doświadczeniem, bo no ten pierwszy rok ja dobrze wspominam właśnie dlatego, że miałam wolne takie, bo byłam w trzeciej klasie, sobie na spokojnie się i uczyłam, i działam w Radzie i mogłam to tak właśnie sobie ułożyć. Drugi rok kadencji byłam w klasie maturalnej, gdy ja sama się wycisnęłam, żeby się uczyć. Właśnie tak mnie napędzali do boju, a ja jednak byłam przywiązana do tej Rady. Mówię, że no okej, zrobię to, ale jednak muszę też coś zrobić w tej Radzie. Było to strasznie ciężkie wytłumaczyć komuś, że chcę robię co mogę, ale muszę też się uczyć do matury, bo jednak moja kadencja się skończy i tak dużo zyskam dzięki tej Radzie i zyskałam, ale jednak ta matura to da mi tą przepustkę na studia po prostu, a Rada no nic mi nie da na te studia, nie mam dodatkowych punktów niestety, że co mam zrobić, cały czas tak sobie myślałam i też takie zrozumienie innych osób starszych jest w tej sytuacji takie no ciężkie, że no spotkałam się z takim brakiem zrozumienia, niestety jakoś wyszło.
12: To ja wam tylko zdradzę tyle, że Nina, jak skończy studia, czego życzymy, to może będzie położną, trzymamy kciuki. Teraz o samych wyborach. Jeździliście z burmistrzem Ostródy po szkołach, wspominałaś o tych relacjach. Łza się wokół zakręciła, jak stanęłaś przed tymi przyszłymi młodzieżowymi radnymi?
18: Łza się wokół zakręciła, gdy byłam w szkole SP1 i w Barzyniaku, bo to są moje szkoły, byłam ich absolwentką. I tak jak stałam właśnie w jedynce, bo to była pierwsza szkoła, na początku były podstawówki, były te szkoły średnie. I tak patrzyłam na panią dyrektor, patrzyłam na te dzieciaki. Pamiętam, jak byłam w ich wieku. I jak byłam w podstawówce, nie dostałam się do Młodzieżowej Rady Miasta, bo nie było tych wyborów tak dobrze wypromowanych w naszej szkole i nawet nie wiedziałam o tym. ale pamiętam, że chciałam bardzo być kimś w tej szkole, właśnie w jedynce. Chciałam bardzo działać, ale niestety do samorządu się nie dostałam, do drugiej klasowej też nie dostałam, bo były tam osoby właśnie takie bardziej popularne, bardziej lubiane, więc ja sobie w podstawce działałam jak chciałam. Jakby tutaj na wolontariat jakieś z PCK chodziłam, na jakieś wydarzenia sportowe też chodziłam właśnie, żeby po prostu się angażować na swoje. A widziałam w tych właśnie dzieciach z jedynki, że oni mają tą szansę właśnie wystartowania. Mają tą szansę, że mogą wywiesić swój plakat, nakłaniać innych, bo jednak Rada daje duże możliwości i działania w Ostródzie, ale także promowania Ostródy poza jej granicami, tak powiem. Bo to, co ja miałam w Radzie, to naprawdę są wielkie wspomnienia i wielkie podróże też, bo byłam przy Katowicach i reprezentowałam Młodzież Ostródzką na Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych i to było takie największe wydarzenie, które dobrze wspominam.
12: 9 listopada wybory w Ostródzie do Młodzieżowej Rady Miasta. Pamiętasz swoją kampanię wyborczą? Jak to było w ogóle? Czy ktoś cię namówił? Koleżanka do startu? Nie wiem, jak to było, że wystartowałaś?
18: Ja byłam już w Warzeniaku, miałam za sobą samorząd, działałam po prostu jako w samorządzie. W trzeciej klasie byłam wiceprzewodniczącą oficjalnie. Właśnie w tej trzeciej klasie też doszły wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, a ja już działałam przy Młodzieżowej Radzie Miasta, tam wybiłam się na kilka wolontariatów i stwierdziłam, że nie ma innego wyjścia, niż żebym po prostu wystartowała. Chociaż miałam takie ułatwienie, że dużo osób mnie znało już w szkole, więc wywiesiłam po prostu swój plakat. Nawet nikomu o tym nic nie mówiłam, nikogo nie nakłaniałam, po prostu wywiesiłam multum swoich plakatów. Też nie zrobiłam żadnych postulatów ani nic, tylko napisałam, że działałam, co robiłam i że mogę robić więcej. I tyle plakatów powywieszałam, żeby wszędzie był mój plakat. I zostałam wybrana.
12: Czyli tak w teorii nikomu nic nie obiecywałaś. Nie musisz się rozliczać z obietnic wyborczych.
18: Nie muszę, chociaż powiedziałam, że będę działać i będę działała więcej niż już robiłam.
12: Zaskoczenie, kiedy dowiedziałaś się, że tak wybrali. Zaskoczenie, kiedy dowiedziałaś się, że cię wybrali, a potem kiedy zostałaś przewodniczącą?
18: Ja myślałam, że mogę wygrać, bo właśnie jak już mówiłam, to dużo osób mnie znało i wybierało już w wyborach samorządowych. Ale jednak ja uważam, że w życiu zawsze trzeba iść z pokorą do przodu i nigdy nie być pewnym niczego, bo może się wszystko okazać i też wiem, że nie byłam pierwsza wybrana, tylko Piotrek był właśnie pierwszy przede mną, a jak wybrali mnie na przewodniczącą, to tego nie spodziewałam, bo ja nie znam tych ludzi w ogóle, ja nie znam nikogo z tej rady, chyba tam 2-3 osoby, więc byłam taka, myślałam, że może te 2-3 osoby mnie wybiorą, ale tak to nikogo nie znałam. A wszyscy powiedzieli, że ja mam być przewodniczącą. I też, co jest najfajniejsze, że ja się nie zgłaszałam na przewodniczącą, tylko to oni mnie zgłosili na przewodniczącą.
12: To co, jakieś rady dla tegorocznych kandydatów? Dobry plakat, fajna zajawka na Facebooku, czy po prostu być szczerym i pracować?
18: Uważam, że na pewno, jeżeli chce się to zrobić tak na serio, to szczerze trzeba do tego podejść. Jeżeli chce się działać, albo ma się trochę w sobie, że chciałbym wystartować, ale się boję, to wystartować po prostu. Uznać swoje działania jako misję po prostu, żeby komuś zrobić dzień, coś działać w Ostródzie, obojętnie co, żeby po prostu robić. To swoje zdeterminowanie do działania, a jeżeli ktoś chce tak po prostu się dostać, to nagadywać swoich kolegów i koleżanki, żeby głosujcie na mnie, bo to jest najlepiej. Najlepsze jest właśnie to, że już w tych czasach nikt nie patrzy na te plakaty, bo ich jest po prostu multum w szkołach, ale takie właśnie poczta plotkarska, że zagłosuj na mnie, proszę. To działa. To po prostu działa, że koleżanka, kolegi i wszyscy wiedzą.
12: Także poczta pantoflowa, plakaty, róbcie wszystko, żeby wystartować, jak najlepiej się zaprezentować w tych wyborach. Celowo ominąłem chyba najlepszy projekt, który udało wam się stworzyć, wydreptać ścieżki u burmistrza Ostródy, u starosty ostródzkiego, bo ta kadencja, której przewodniczyłaś, zostawiacie dzieciakom w szkołach coś najcenniejszego. Szkolne budżety obywatelskie. W końcu się udało. To nie jest duża kasa, żeby była jasność, ale na przykład w miejskich podstawówkach maszyny do popcornu, do waty cukrowej, chile parapetowe w SP1, piłkarzyki chyba w SP3 z tego co pamiętam, zostawiacie coś najcenniejszego. Budżet dla młodzieży.
18: W ogóle właśnie co jest dla mnie najfajniejsze, bo ja myślałam, że dobra, szkolne budżety obywatelskie zrobimy, będzie to super, bo mają coś dla siebie po prostu, że nie rodzice nie decydują, nie nauczyciele, tylko uczniowie dla siebie. I jak ja weszłam do jedynki i zobaczyłam, że na parapetach, na których nie mogłam nigdy siadać, są poduszki do siadania, mówię nie. Po prostu jak ja bym była teraz w jedynce, to marzenie po prostu moje. I cieszę się z tego, że właśnie uczniowie też mogą się uczyć takiego projektowania, co zrobić, zarządzania pieniędzmi, no bo za co kupić. Dobra, głosujemy na to, bo to jest najfajniejsze, najbardziej nam się przyda i też te pomysły są naprawdę dla nich, bo to nie są jakieś takie głupotki, tylko serio, to są dobre, fajne pomysły, przydatne.
12: Co w Barzyniaku powstało, bo nawet nie sprawdzałem.
18: Nie wiem, czy w Barzyniaku weszły te budżety obywatelskie. Wiem, że wczoraj chyba starosta powiedział, że powoli są wprowadzane, więc aha, nie wiem, czy coś jeszcze powstało, ale jeżeli pan starosta to słyszy, to proszę o te budżety obywatelskie.
12: Trzymamy za słowo, panie starosto, będziemy do tego wracać, no skoro miasto potrafiło wdrożyć, to sprawdzę, co tam w szkołach ponadpodstawowych z tymi budżetami obywatelskimi, ale ja pamiętam też, jak rozmawialiśmy przy okazji samego planowania i wprowadzania tego, że też tak do końca nie wierzyłaś, że się uda. To może taki trochę chwyt marketingowy, że oni się zgodzili, mam na myśli samorządowców, wydać kasę na szkolne budżety obywatelskie, trochę tak powiedzmy dla PR-u. Kasa była i szkoły mogły zadziałać. To jest chyba najcenniejsza lekcja z tej kadencji, kończącej się kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie.
18: Tak, właśnie, no bo ja jak przyszłam do Rady i wcześniej jeszcze, cały czas mi każdy mówił, pamiętajcie, że budżet nie jest z gumy. I to nie mówię, że samorządowcy mi mówili, tylko ludzie z zewnątrz o samorządowcach. Ja mówiłam, okej, okay, dobra. I tak patrzę na te budżety, mówię, kurde, fajny projekt, fajnie, żeby to weszło. Ale mówię, nie no, ale może się nie zgodzą. I też nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś lizusa, ale no, jak działa się z burmistrzem Ostródy i ogólnie z władzami miasta, z panią burmistrz i z częścią Rady Miejskiej, no to jednak widzi się, że da się, bo co ja nie napisałam wniosku o jakieś pieniądze na artykuły plastyczne czy jakieś nagrody, to zawsze miałam tak. I to też nie jest, że zawsze będzie tak, ale jednak to wsparcie było i też takie wysłuchanie też było. Więc jeżeli chcecie startować, to nie ma lepszej pory na to, no bo burmistrz i władze miasta są właśnie po waszej stronie. Ja to bardzo mocno odczułam, że jednak dało się i są takie właśnie, ja miałam taką niepewność, że może się nie udać, no bo jednak to jest dla mnie na przykład coś wielkiego, że to weszło do szkół.
12: Pamiętajcie, młodzi ludzie kiedyś dorosną, to oni będą rządzić tym miastem, to oni będą decydować o tym, którą ulicę wyremontować, a może jaką imprezę zrobić. My jako mieszkańcy Ostródy podchodźmy do nich z dystansem, ale też z zaufaniem. 9 listopada młodzi ludzie zdecydują o kształcie Młodzieżowej Rady Miasta. Zachęcam was do uczestnictwa w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta.
14: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
14: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
21: Gruntowny remont ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie na odcinku od ulicy Czarnieckiego do ulicy Hardera. Przebudowa obejmuje nie tylko wykonanie nowej nawierzchni. Modernizowane są również chodniki, zjazdy do posesji oraz przejścia dla pieszych. Powstanie także nowa zatoka autobusowa.

Na początek dzisiaj wystarczą tylko dwa słowa. Nareszcie piątek i wszystko jasne. Podkręcamy tempo w Meloradiu i odpalamy dużo energetycznej muzy. To się wam przyda na pewno. Waldek Darłak, dzień dobry.

Galaxy The Kongs w Meloradio. Tak podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj piątek. Pewnie, że powiem wam to jeszcze ze 100 razy. Dzisiaj cały wszechświat ustawia się pod weekend, który z Melo zaczniecie oczywiście wcześniej, ale tak wcześnie, za 20 minut siódma, to jest dobry moment, żeby zacząć ten dzień razem z nami, zadzwonić do Meloradia i powiedzieć, że po prostu jesteście, że już nie śpicie i że jest dobrze. Albo będzie. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej. Trzy poranne szoty mam dla was. No i do tego jeszcze dokładam melotorbę w zestawie takim do zgarnięcia od samego rana dzisiaj u nas. Kto będzie pierwszy, kto będzie szybki, kto pochwali się, że już nie śpi i że jest w świetnej formie i dobrze nastawiony na piątek. Czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie do Melo tak wcześnie rano. Torba do zgarnięcia dla was.

0: Chris Cross, Amsterdam, My Oh My w Melo Radio. Cześć, Violetta.
1: Cześć. Witam serdecznie.
0: Cześć, witamy. Czym tam się można, Violetto, pochwalić? Co? Z samego rana w piątek.
1: Oczywiście tym, że już nie śpię, to przede wszystkim,
0: jest
1: że jestem gotowa z pełną energią do działania ostatni dzień tygodnia i czekam na weekend i już jestem w pracy, odpracowywuję wcześniejsze wyjście prywatne, także zwarta i gotowa do działania.
0: Wcześniejsze wyjście prywatne, też się zastanowiliście, o co chodzi? Poszalałaś jednym słowem.
1: Tak.
0: Ale to tak, że zaspałaś na cały dzień jeden do pracy?
1: Nie, nie, ponieważ my mamy system kwartalny, a niedługo kończy się miesiąc, więc trzeba do środy odpracować, jak się wyszło kiedykolwiek tam.
0: Ale
1: wcześniej,
0: fajnie.
1: Dlatego.
0: Jasne, czyli zaspałaś na cały kwartał, fajnie. Uwaga, Violetta, dla ciebie. Trzy szoty w Melo mamy i uwaga, kawa gorzka czy słodka?
1: Słodka.
0: Deszcz czy śnieg?
1: Śnieg.
0: A jak się coś psuje, to naprawiasz czy wymieniasz?
1: Raczej naprawiam.
0: Dla ciebie, Viola. Torba Meloradia. Już pakujemy, już wysyłamy. Baw się dobrze dzisiaj w ten piątek.
1: Super, bardzo dziękuję. Pa. Serdecznie.

0: radio, tak podkręcamy tempo. To jest dobry numer dla tych wszystkich, którzy dzisiaj mogą sobie powiedzieć: kurczę, pierwszy raz w tym sezonie chyba lekko zmarzłem z samego rana. Dopiero? Już za 7 minut siódma, no? Jak tam w newsach? Gorąco pewnie.
1: A w newsach, czy ja wiem, czy tak bardzo gorąco, raczej zimno za oknami, ale... będzie gorąco w Krakowie, bo dziś ostatni dzień kampanii wyborczej.
2: A już o siódmej zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. A jakie wyniki na termometrach? O tym już za chwilę w Melo Radio. Za 6 minut już siódma rano.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Na siłkę do Extreme.
9: Na latę do Sis.
10: Po Wichajster do Refixa.
11: Po kardigan do Sinseya.
12: Po noże do Aldi.
13: Po ręczniki do Stelli.
14: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
15: I narożnik do salonu Umebluje.
16: Nieważne po co.
15: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
17: Zapraszamy.
18: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.com.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
9: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM. Pogoda.
10: Okolice 10 stopni mamy o poranku w Ostródzie i pobliskich miejscowościach, zatem dosyć przyjemnie jak na trzeci dzień jesieni. Potem do 13 stopni maksymalnie, ale to dopiero około 15. Piątek początkowo z chwilami ze słońcem, potem na warmińsko-mazurskim niebie pojawią się chmury, no i z nich może padać deszcz. Pocieszeniem może być prognoza na weekend i kolejny tydzień. Zrobi się pogodnie i ciepło.
11: Mamy piątek i prawie 7 rano. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
12: Jeszcze dziś prokuratura może przesłuchać i postawić zarzuty nożownikowi z Jarosławia. 31-letni Ukrainiec w klasztorze sióstr benedyktynek śmiertelnie ranił jedną osobę, 4 trafiły do szpitala, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
13: Była to osoba, która nie była związana z klasztorem.
12: Wstępne badania wykazały, że mężczyzna był trzeźwy. Wczoraj wieczorem wojsko znów operowało w powietrzu, to z racji ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Działania skończyły się przed 6 rano. Alert RCB był ogłoszony dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. To przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Od północy będzie cisza wyborcza. W Polsce najszybciej na świecie przybywa osób ultrabogatych, tak twierdzi Puls Biznesu. To efekt umocnienia się złotego wobec dolara, wysokiej inflacji oraz szybkiego wzrostu gospodarczego.
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: To już dzisiaj, to już teraz. Już mamy piątek, już możecie myśleć o tym, co będziecie robić wtedy, kiedy nie będziecie musieli robić to, za co musicie się wziąć teraz. Jest już 7, Waldek Derwak. Siemanko, hej, podkręcamy tempo i inni gadają, my już gramy.

0: Kaskada w Meloradio Evacuate the Dance Floor. Na Dance Floor to my się będziemy wybierać oczywiście, bo skoro weekend przed nami, to dużo różnych fajnych rzeczy będzie się działo. No i my dzisiaj chcielibyśmy was właśnie zapytać o te fajne rzeczy, które zadzieją się. Takie fajne rzeczy na literę S. Słuchajcie, takie pytanie mamy dzisiaj. Albo na Eś. Co można robić na literę S fajnego w weekend? Albo na Ś. Co wam przychodzi na myśl? No, dajcie głos.
1: To czekamy, może być na ciekawe. Was.
0: Na meloradio.pl. Wbijajcie, czekamy na głosówki i wchodzicie z telefonu na meloradio.pl. Tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć. Mówicie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się. To też fajne w Meloradio. Czekamy na was. Co fajnego w weekend można robić na literę S albo na Ś? Czekamy na głosówki.

0: Molasty i Trips i duże oczy w Beloradiu. Co fajnego można w weekend robić na literę S, na S albo na ś? Co wam przychodzi do głowy? Oprócz tego, że można spać i się śmiać, albo na przykład śpiewać, można też spadać. Na przykład można z pracy. Słuchajcie, pracownik jednej z firm w Chile dostał wypłatę 330 razy większą niż powinien. Też
1: ładna premia.
0: Chcieli. No, facet przez pomyłkę dostał na konto wiele więcej niż powinien. Firma zorientowała się w błędzie, no i poprosiła go o zwrot. A co on na to? On powiedział: jasne, jasne. I zaraz po tym, jak powiedział jasne, jasne, to wziął i zniknął. Złożył wypowiedzenie i tyle go widzieli, no. Nie pytam, co byście robili na jego miejscu, ale wiem chyba. Ale pytam, co można fajnego robić na literę S. Wbijajcie na meloradio.pl, na S albo na ś. Dajcie znać, co wam przychodzi do głowy, bo my mamy fajny Melo Merch do zgarnięcia w zamian za te najlepsze, najfajniejsze pomysły. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. 20 po 7.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio w piątek rano. Co można robić na literę S? Może być też na ś. Fajnego. W weekend. Można stwarzać problemy. Ktoś napisał. Można się smyrać. Albo niekoniecznie się. Snuć plany można. No można, jasne, że tak. Strzelać fotki można. Albo fochy. To zależy, jak się weekend ułoży. Czekamy na wasze tekstówki, ale przede wszystkim na głosówki. Te nagrywacie oczywiście najfajniejsze na świecie. Czekamy. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Można skakać przez przeszkody.
0: Można, jak najbardziej. Chociaż przez cały ten tydzień to przez sporo przeszkód już przeskoczyliśmy. To co jeszcze można?
2: No hej, jak na eś, no to ja ze swoją starą bierzemy ślub.
0: Ale ty się weź tak nie ciesz, nie aż tak, no nie. Co można robić fajnego na literę S albo ś? Wbijajcie na meloradio.pl, fajny mail czeka, czekamy na wasze głosówki.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Po reklamie.

0: Słuchajcie, gdybym tylko i wyłącznie miał stworzyć listę fajnych rzeczy, które można robić na albo to dzięki wam mamy tyle pomysłów, że dwóch weekendów by nie starczyło. Naprawdę, no. Dużo fajnych rzeczy można robić, dużo fajnych planów wy macie. Fajnie o tym posłuchać.
1: Na Liderkę S można serdecznie pozdrowić swojego szefa, wziąć urlop na żądanie w piątek i superowo rozpocząć weekend.
0: Super strategia, bym powiedział.
2: Na S weekend można jeszcze oczywiście sprzątać.
0: Czekam no można, można.
3: Można spóźniać się.
4: Śpiewająco spędzać ten czas z Meloradiem.
0: Dobry pomysł.
5: W słoneczną sobotę smażę smaczne śniadanie.
0: Aha.
6: Można spacerować, sportowo się bawić, śledzie jeść.
0: Też można, no.
7: Siedzieć, bać, schabowego jeść.
0: Okej.
8: Okay. No, można zrobić skok bungee jumping. Pozdrowienia z Sycylii.
0: Dlatego pięknie. To... Sycylia, fajnie.
9: Na literę S w weekend można robić coś wspaniałego, czyli saunowanie. Najlepiej jeszcze z kimś fajnym, żeby było mokro, gorąco i przyjemnie.
0: No i słychać, że ktoś fajny to tam jest na pewno, nie?
10: Można sadzić tuję i to mnie właśnie czeka.
0: Można, można, można. Co jeszcze można?
11: A więc co można robić na literę S? Moim skromnym zdaniem można się seksić. Pozdrawiamy z Jersey, z Kamilem. Jej!
0: Już wiadomo, kto będzie miał najfajniejszy weekend.
12: No właśnie.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was, to Modelki Włodarskiej. Każdy twój ruch, z każdym ruchem jesteśmy coraz bliżej weekendu i coraz bliżej newsów. To już za chwilę.
1: Małżeństwa bez względu na płeć uzyskają kolejne udogodnienia w Polsce. O tym za chwilę.
0: Za 8 minut będzie 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy i Can't Night w Melo. Za chwilę też sprawdzimy prognozę pogody na piątek. Posłuchajcie.
2: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: jesień. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
19: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Po reklamie.
22: Trafik.
23: Urząd Gminy w Giedrzwałdzie zbuduje drogę dojazdową do wsi dla pielgrzymów, tak zwaną małą obwodnicę. Droga ma być gotowa do jesieni przyszłego roku. W ramach tego projektu gmina odwodni i naprawi chodniki dla pielgrzymów wokół sanktuarium. Samochodów na ulicach Ostródy sporo.

0: Przed nami kolejny dzień z dużą dawką chmur i deszczem, zatem dziś parasole warto mieć przy sobie. Przejaśnienia są możliwe, ale głównie o poranku. Temperatura wzrośnie do 13 stopni. Tyle będzie około 15 w Ostródzie i pobliskich miejscowościach. Od jutra coraz cieplej, w niedzielę w naszym regionie okolice 19 stopni, no i całkiem sporo słońca. Nowy tydzień także ma być pogodny.
1: To już prawie ósma. Teraz newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
2: Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. Na każdym będzie tabliczka z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Ze znakowaniem spieszy się Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej, powiedzmy do tego 15 października.
2: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Osoby z transkrypcją aktu małżeństwa będą traktowane przez urzędy skarbowe tak jak inni małżonkowie, ogłosił to minister finansów Andrzej Domański. Osiągnęliśmy z prezydentem USA porozumienie w wielu kwestiach, tak mówi przywódca Chin. Xi Jinping nie zdradził jednak szczegółów. Pole magnetyczne Ziemi może wpływać na zdrowie i starzenie się. Takie wnioski płyną z badań naukowców nad muszkami owocówkami.
1: A ja wiem, co was bardzo mocno przyciąga, czyli zabawa Ostatnie Słowo, to już za chwilę będzie szansa się wykazać odpowiednio, a wcześniej my wykażemy się tym, że gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, siemanko, jest ósma.

0: Prawda jest taka, że ostatni raz w tym tygodniu jest szansa odpowiednio zadziałać, zadzwonić do nas i wziąć udział w naszej zabawie Ostatnie Słowo.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu i czekamy na wasze zgłoszenia. Dajcie nam słowo. Nawet ostatnie.
0: Czekamy teraz. Słuchajcie, jak lubicie dużo gadać, jak czujecie, że to jest wasz dzień, jak musicie sobie albo komuś coś udowodnić, to jest najlepszy moment i najlepsza chwila teraz. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę. A powalczycie oczywiście o super fajny Melo Merch. Są skiety i Melo Torba. Do zgarnięcia.

0: Feliksia, The Poke of Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy piątek, mamy już 18 minut po 8 i mamy naszą nową zabawę.
1: Ostatnie słowo.
0: I mamy też zawodników, jest Aneta, która z pracy gdzieś tam się schowała i dzwoni do nas. Cześć Aneta.
2: Hej.
0: Hej, hej, hej. I jest też Łukasz. Łukasz to cały czas jest w pracy, bo Łukasz to na JBG, jak to mówi. Siemanko, Łukasz.
3: Witam serdecznie wszystkich.
0: Cześć, cześć. Łukasz powiedział przed chwilą, że on to lubi działać pod presją. Łukasz, sprawdzimy to za chwilę, no nie? Słuchajcie, w tej zabawie za chwilę podam wam kategorię, z której musicie mówić słowa. Zasady są takie, słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Jedno słowo Aneta, jedno Łukasz. Znów Aneta i znów jedno Łukasz. Kto powie więcej słów, ten wygrywa skiety, kto mniej, Melo torbę. Na wszystko macie 20 sekund. Wszystko jasne?
2: Jasne.
0: Dobra, jakie skupienie, wyluzujcie się, piątek mamy, to zabawa jest,
4: słuchajcie.
0: Luzik, no to uwaga. Jestem ciekaw tego starcia, słuchajcie, damsko-męskiego, bo kategoria dzisiaj, uwaga, zacznie tylko dodam Aneta pierwsza, kategoria to, uwaga, kolory. Czas start. Słuchamy.
2: Czerwony.
3: Zielony.
2: Niebieski.
3: Czarny.
2: Żółty.
3: Biały.
2: Pomarańczowy.
3: Fioletowy.
2: Brązowy.
3: Granatowy.
2: Oliwkowy.
3: Purpurowy.
0: Koniec czasu!
2: Saledynowy.
0: Stop! Saledynowego już nie przesadzę, Aneta, dobra, bo byśmy zaraz wchodzili w jakiś chabrowy szmaragd.
2: Dobra.
4: Saledynowy był dobry. I tak po czasie.
0: Słuchajcie, czekajcie, bo ja się zgubiłem, chyba 6-6
4: dokładnie tak potwierdzam.
0: Wow, ale rewelacja. Łukasz, powiem ci, że niektórzy mogliby powiedzieć, to łatwe jest, ale zmierzyć się z dziewczyną w kolorach, stary.
3: Nie ma problemu, moja żona jest fryzjerką, także kolory z nami są znane.
0: Brawo, brawko, brawko. Za żonę pomogła, choć jej nie było przy tobie. Słuchaj, Łukasz, pełne szapoba z mojej strony, szacun w imieniu, mówię teraz, męskiej populacji. 9 na 10 facetów nie miałoby szans w tym starciu z Anetą, a ty sobie poradziłeś, jest remis. Torba dla Anety, torba dla Łukasza, pakujemy, wysyłamy dla was. Super piątku, trzymajcie się, dzięki.
1: Ostatnie słowo.
0: I tak jest u nas zawsze po 8, a energetycznie to jest zawsze. Tak podkręcamy tempo w Melo. Pauza teraz.

0: On Tonight, Silver Bumpa w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. No a jeśli chodzi o Tonight, no to dzisiaj ten najlepszy z całego tygodnia, czyli piątkowy wieczór. Wszystko to przed wami, a póki co to całkiem fajnie rozkręcił nam się piątkowy poranek. Avicii, Rita Ora, już za chwilę będzie też Thomas Gray w Melo. W pół do dziewiątej.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: zdjęcie, to w niektórych miejscach możecie zostać skarceni za takie zachowanie.
1: Nie.
0: No, coraz więcej lokali próbuje walczyć z sytuacją, kiedy to danie stoi kilka minut, bo klienci urządzają sobie sesję zdjęciową. Pojawiły się pierwsze restauracje, które proszą klientów, żeby ci najpierw zjedli, a dopiero później zajmowali się telefonem, bo im jedzenie po prostu stygnie. I co, macie tak, że połowa galerii w waszym telefonie to zdjęcie obiadów?

Bambi w Belo. Za 17 minut będzie 9. Co robicie w restauracji zaraz po tym, gdy kelner przyniesie wam zamówiony obiad albo deser? Jeżeli wyciągacie telefon i robicie

0: Mega super, poniósł się ten numer. Ejban, easy bizu. All of my love, prosto z 30 Meloradia. Najnowsze notowanie już dziś po 18, a wcześniej, bo za chwilę newsy.
1: A w tych newsach powiemy trochę o cenach paliw w tym tygodniu i być może w przyszłym.
0: Ała, za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Shinzai, Fire Fire. A jakie notowania na termometrach? O tym już za chwilę w najnowszej prognozie pogody w Meloradio.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka, 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
8: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
12: Hot doga poproszę.
11: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Canal Plus.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Po reklamie. Trafik.
22: Wczorajszy dzień na drogach Warmii i Mazur nie był bezpieczny. Z policyjnych danych wynika, że doszło do 3 wypadków. Na szczęście nikt nie zginął, ale 4 osoby zostały ranne. Doszło także do 52 kolizji, a w ręce mundurowych wpadło 10 kierowców na podwójnym gazie. Jedźcie ostrożnie. Już od jutra w naszym regionie zacznie robić się cieplej. W niedzielę nawet 19 stopni, a w poniedziałek powyżej 20. Nowy tydzień przyniesie także dużo słońca. Dziś jednak nieco gorsza pogoda. Mamy chmury w roli głównej, z nich możemy spodziewać się deszczu. Temperatura także nie zachwyca. W Ostródzie i pobliskich miejscowościach zatrzyma się na poziomie 13 stopni. Tyle będzie tak około 15.
23: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
24: Na początek instrukcja reagowania w razie ataku z powietrza. Resort Spraw Wewnętrznych opublikował ją w internecie. Będą też ulotki. Po ataku w Jarosławiu stan 2 rannych osób jest ciężki. Jedna wyszła ze szpitala. 31-latek zaatakował wczoraj 5 osób. Jedna zmarła. Kończy się kolejny tydzień z wysokimi cenami na stacjach paliw w Polsce i wciąż jest zagrożenie podwyżkami, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
25: Wypowiedź prezydenta Trumpa, który nie wyklucza zakazu eksportu oleju napędowego na rynki światowe.
24: Na razie ceny utrzymują się poniżej 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny. Orki mogą traktować jachty tak jak dzieci zabawki. To wnioski z obserwacji biologów, dlatego mogą sprawiać wrażenie atakowania jednostek pływających.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
26: My już niedługo razem z wami. Zwarci i gotowi, zaatakujemy weekend i będziemy dobrze się bawić. Tak jest plan i obiecuję go razem z wami zrealizować. Waldek Darłak, siemanko, cześć. Jest 9:00.

0: Meduza i Becky Hill. Lose Control w Melo Radio. Ależ szeroko wjechał ten piątek. Ależ wam idzie dzisiaj od samego startu tego dnia. No i jeszcze w tej godzinie to my razem z wami weekend zaczniemy, więc szykujcie się już. A za chwilę też będzie przyjemnie, bo
1: serio?
0: Sobie o feriach porozmawiamy i o tym, gdzie można sobie powypoczywać fajnie. Fastboy w Melo teraz.

Lato za nami, ale dobrze, że zostają z nami takie gorące numery. Pryska i Lato w Melo. 17 po 9. Polacy są naprawdę szybcy, słuchajcie. Jesień przecież dopiero się zaczęła, no a ludzie już rezerwują miejsca na zimowe wyjazdy. To jest w sumie dobry pomysł, żeby człowiek się fajnie poczuł i nie tęsknił mocno za wakacjami. Od razu jak się skończyły, to cyk i następne wolne sobie organizować. Ferie odbędą się w 3 turach i jak na razie to w rywalizacji góry morze zdecydowanie w Polsce wygrywają te pierwsze. Na wypoczynek w górach zdecydowało się już 70% osób z tych, które już wybrały sobie termin urlopu. I to zdecydowanie większe zainteresowanie tym kierunkiem niż w zeszłym roku. Może dlatego, słuchajcie, że ceny w niektórych miejscach są jak na razie niższe niż w poprzednim sezonie. Jakbym tak, wiecie, miał w planie tydzień wolnego, to ja bym tam nie marudził. Morze, góry, jezioro, czy tam swój pokój po prostu. Wolne to wolne, nie? 17 minut po godzinie 9 w Melo, a my podkręcamy tempo. Jak nie macie jeszcze wolnego, to dobre info jest takie, że to już niedługo, bo przecież jeszcze w tej godzinie zaczynamy weekend z Meloradiem. Gordo! Już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym czasu może zabraknąć dzisiaj. Może wam zabraknąć baterii w telefonie na przykład. Czego jeszcze? No nie wiem, może kawy może wam zabraknąć. Ale nie może wam zabraknąć kasy przed weekendem. Od tego nas macie. Szybka kasa do zgarnięcia i dzisiaj aż 500 mogą być wasze. Wpadną wam od razu i od razu, jeszcze zanim dobrze weekend się rozkręci, będziecie mogli wydać te pieniądze. No tylko mamy jedno pytanie. Na co? Jaki macie pomysł? Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl, zaskoczcie nas jakimś fajnym pomysłem i zgarnijcie 500. Szybka kasa czeka na was. Dręczyli już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Słuchaj, Marian, no. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Na siłkę do Extreme.
18: Na latę do Sis.
17: Po Wichajster do Refixa.
18: Po kardigan do Sinseya.
17: Po noże do Aldi.
18: Po ręczniki do Stelli.
17: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
18: I narożnik do salonu Umebluje.
17: Nieważne po co.
18: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
17: Zapraszamy.
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
21: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
22: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Sponsorzy tytularni klubu: Energa, Grupa Orlen, Animex Foods, właściciel marki Morliny, a także miasto Ostróda, gmina Ostróda oraz województwo warmińsko-mazurskie zapraszają na pierwsze Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym. Turniej odbędzie się w Ostródzie w dniach od 25 września do 27 września 2026 roku w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Kościuszki 22A.
24: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.

Jack Jones, where did you go? W Melo Radio. No nie wiem, gdzie was dzisiaj poniesie, w końcu piątek mamy, ale wiem, że dzisiaj w ramach Dobrego Melo o godzinie 23 totalna nowość. Connect Ibiza Radio Show to całkiem nowy projekt Vicky Divine. Usłyszycie najlepsze brzmienia od prawdziwych, ponadczasowych klasyków, świetnie wam znanych, po aktualne hity muzyki elektronicznej i to wszystko dla was w połączeniu z gorącymi nowościami. Pamiętajcie, to już dzisiaj w Melo Radio Connect Ibiza Radio Show. Od 23 wszystko to w ramach Dobrego Melo. Sami się przekonajcie, jak to świetnie zagra i jak zrobi wam noc. No a my już za chwilę to zrobimy wam weekend, tak jak lubicie. Marlon Hofstadt i I Like. Gramy już teraz i tak podkręcamy tempo. Za 20:10.

0: Jamais week-end. Słuchajcie, mamy to. Mamy to. Jeszcze raz to
1: powiem.
0: Mamy to. Było niełatwo, ale jest. No, nie mamy weekend. Zaczynamy. Niektórzy mają naprawdę długą listę rzeczy do zrobienia w ten weekend, a inni w ogóle nie mają na to planów. I to też jest jakby okej. Okay. Scooter. Tak zaczynamy weekend w Melo. The chase is
2: better than the catch. Hi, this is HP from Scooter. You're listening to Melo Radio. Yeah.

0: co fajnego może pojawić się w weekend na S. Oczywiście Skoter na sam początek. How much is the fish? No i Adi też się pojawia w trybie weekendowym już. Siemanko.
1: No stary, ja się nie mogę po prostu doczekać tej chwili, kiedy powiem sobie ej, to już, ale wiecie co, ze Skuterem rozpocząć weekend to jest po prostu rewelacja. Fajnie macie.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradiu.
0: Fajnie się zacznie następna godzina, fajnie będzie, fajnie wykorzystajcie ten weekend odpowiednio, bawcie się super.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
10: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: Kastorama. Teoria
22: i praktyka.
21: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
22: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Kastoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
23: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
24: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
25: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
26: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
27: Lidl. To się opłaca.

0: Meloradio Mazury. Traffic.
1: Cyklicznie prowadzone działania trzeźwość wciąż pokazują, jak wielu kierowców ma lekceważący stosunek do siadania za kółko bez promili. W środę w zaledwie kilka godzin na drogach Warmii i Mazur w wyniku prowadzonych kontroli sprawdzono ponad 18 tysięcy kierowców. 35 z nich było pod wpływem. To już jeden z ostatnich tak szarych dni przed kilkudniową poprawą pogody. Od niedzieli na Warmii i Mazurach na niebie ma dominować słońce. Chmury, jeśli się pojawią, to tylko niewielkie i niegroźne, o deszczu z nich nie będzie mowy. Co innego dziś. Dziś popadać może, tak twierdzą synoptycy. No i nie będzie za ciepło w Ostródzie i pobliskich miejscowościach około 15, maksymalnie 13 stopni.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Ruch kolejowy w regionie odbywa się bez utrudnień. W nocy w miejscowości Nowa Wieś pociąg osobowy potrącił mężczyznę. Okoliczności wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Składem relacji Poznań-Olsztyn podróżowało 71 osób. Nikomu nic się nie stało. Ostródzkie podstawówki numer 1, 2 i 4 mają przejść kolejne prace modernizacyjne. Jak podaje Ostróda Flash, miasto szuka wykonawcy, który zajmie się m.in. nawierzchniami, schodami, pochylniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymianą okien i drzwi. Trwa cykl szkoleń z ochrony ludności. To element rządowego programu bezpieczeństwa, mówi Rafał Dąbrowski, burmistrz Ostródy.
2: Jak spakować plecak ewakuacyjny? Co zrobić, gdy zabraknie prądu? Co zrobić, gdy nasze dziecko się zakrztusi? Co zrobić, gdy usłyszysz syreny alarmowe i co one oznaczają?
1: Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź już jutro w ramach kolejnego szkolenia. To odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury Jedność. Początek o godzinie 9.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Polska i 6 innych państw Unii chcą europejskiego planu dla producentów sprzętu AGD. Wszystko dlatego, że branża znajduje się pod rosnącą presją kosztów energii, cen surowców oraz konkurencji spoza wspólnoty. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalami będą Słoweńcy, tylko w tym sezonie drużyny zmierzyły się już trzykrotnie, mówi trener naszej kadry Nikola Grbić.
5: Oni wiedzą, jak my gramy, my jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej.
4: Mecz ze Słowenią o 17. Laureatka Oscara Susan Sarandon wśród aresztowanych przed przemówieniem Benjamina Netanyahu w ONZ była uczestniczką dużej propalestyńskiej demonstracji. I jeszcze o tym, że społeczny mózg pomaga zwierzętom wspólnie uciekać przed zagrożeniem, tak twierdzą naukowcy. Na przykład niektóre ryby wykrywają zagrożenie, obserwując reakcje swoich sąsiadów.
6: Ja też często patrzę na swoich sąsiadów i czasami jestem w szoku. Nie segregują śmieci.
7: Czasami to sąsiedzi są zagrożeniem.
6: To prawda, dlatego w ogóle trzeba uważać, zwłaszcza w piątek. Kiedy inni gadają, już gramy, siemanko, Adi z tej strony. Kaigo, Save My Love, jedziemy.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Josh Baker, Poppy Bugs, Can't Be My Place w Mel Radio. 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, piątek, jeden z najpiękniejszych dni tygodnia wreszcie tu jest i możecie z nim zrobić co tylko chcecie, a ja pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić coś szalonego i dlatego mam do was pytanie. Co można powiedzieć na budowie i na randce, bo dzisiaj według kalendarza świąt nietypowych 25 września. Uwaga, dzień budowlańca. Dlatego moje pytanie, przypomnę, co można powiedzieć na budowie i na randce? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Dawajcie, zaszalejmy trochę, niech będzie tu trochę beki. Hey.

Słuchajcie, breaking news, tak chciałoby się powiedzieć, dosłownie przed momentem. Pozdrawiam panią Karolinę, która nadesłała przed momentem, najwspanialsza po prostu szefowa ever, informację, że Avalon i Roxton się rozstali. Także dziękuję za szybką informację. Pojawiło się oświadczenie w sieci i teraz każdy z nich gra osobno. Znaczy, obstawiam tak, panowie są niezwykłymi weteranami tego właśnie brzmienia, więc na pewno powstaną cuda, ale mimo wszystko szkoda tego dorobku, który już udało się stworzyć.

0: Robin Schulz, Watermarty, Take It Slow w Melo Radio, 25 minut po 10. W piątek morza. Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Budowlańca i jak grzecznie pytam w związku z tym na WhatsAppie Melo Radia, co można powiedzieć na budowie i na randce. Sylwia?
1: Widzę, że szpachla dzisiaj wjechała na grubo.
0: No majster się postarał. Maciej?
2: Weź nie przesadzaj z tym tinkiem.
0: No dobra, no, jeżeli tak, to tak. Czekam też na wasze propozycje, co można powiedzieć na budowie i na randce. WhatsApp Melo Radia na meloradio.pl.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Trips Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dzisiaj dzień budowlańca. Co można powiedzieć na budowie i na randce? Na WhatsAppie Meloradia sprawdzam, jak wam idzie odpowiedź na to pytanie. Piotrze?
1: Na papierze wydawało się wszystko okej, ale chyba jest nierówno pod sufitem.
0: No czasami tak się zdarza, ale to się zateguje.
2: Można powiedzieć, wszystko idzie zgodnie z planem.
0: Brawo, gratulacje! Aga?
3: Bierz się za robotę, bo betoniarka stygnie.
0: No właśnie, kto teraz za to wszystko zapłaci? O to rodzi się pytanie. Czekam na kolejne wasze propozycje. Jak zawsze znajdziecie mnie na WhatsAppie Meloradia, a nasz WhatsApp z kolei na meloradio.pl. Hej!

0: Neptunika, What If w Meloradiu, podkręcamy tempo w piąteczek. Marcin Siko razem mną ponownie, siemano.
1: No cześć, mamy taką rakietę, która odnosi sukcesy w tenisie i nie jest to Iga Świątek.
0: I nie jest to Iga Świątek.
1: Tak.
0: To jest zaskoczenie. No dobra, jesteśmy mega ciekawi, zaraz o tym usłyszymy więcej.
2: A już o 11:00 zagramy.
0: Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Meloradiu. Kawałek idealny na imprezę nie istnieje. Nie, no istnieje i to jest właśnie to. Startuje tym 11:00 jakby coś.

Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
13: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
3: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
9: O reklamie. Autopromocja.
20: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
21: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
22: i mocno podkręcone tempo.
23: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
21: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Jeszcze dziś i jutro kolor szary będzie dominował na warmińsko-mazurskim niebie, ale od niedzieli ma się to zmienić i zamiast chmur pojawi się słońce. Dzięki temu będzie także cieplej, nawet w okolicach 20 stopni. Dziś tylko 13, tyle będzie w Ostródzie i pobliskich miejscowościach około 15. Piątek będzie przeważnie pochmurny i mokry. W prognozach mamy deszcz, ale raczej przelotny. Pokropić może także jutro.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Pierwsi mieszkańcy bloków w Ostródzie już proszą o włączenie ogrzewania. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność, największy odbiorca ciepła systemowego, jeszcze nie uruchomiła dostaw. Wszystko przez wysokie koszty. 9 listopada w Ostródzie odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Uczniowie wszystkich ostródzkich szkół wybiorą swoich przedstawicieli na 2-letnią kadencję. Wystartowała już kampania wyborcza. Rady dla kandydatów ma Nina Brodowska, ustępująca przewodnicząca.
2: Szczerze trzeba do tego podejść, jeżeli chce się działać. Najlepsze jest właśnie to, że już w tych czasach nikt nie patrzy na te plakaty, bo ich jest po prostu multum w szkołach. Poczta plotkarska, że zagłosuj na mnie proszę. To działa. Bo to po prostu działa, że koleżanka, kolegi i wszyscy wiedzą.
0: W kończącej się kadencji młodzież wywalczyła szkolne budżety obywatelskie, czyli 2000 zł do wydania w każdej szkole. Jest praca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie. Wolne jest stanowisko kierownika działu świadczeń. To po tym, jak Kinga Zawadzka została sekretarzem gminy Miłomłyn. Rekrutacja trwa do poniedziałku.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink. Prawdopodobnie było to podpalenie. Podstawowe fakty uda się ustalić bardzo szybko, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
5: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
4: Zabezpieczaniem dowodów zajęły się służby. Firmy zachęcają do powrotu do biur. Robi tak niemal 2/3 pracodawców, ale co trzeci pracownik chce częściej pracować z domu, pisze o tym Puls Biznesu. Teraz ponad 17 milionów osób, tylu pasażerów właśnie przewiozły w te wakacje pociągi Polregio. Na koniec sport. Maja Chwalińska znów z sukcesem awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Pokonała belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1, 6-2.
6: Gratulacje.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Na zegarach 11, siemanko, Adi z tej strony, kiedy inni gadają, my już gramy. I dzisiaj pytam o to, co można powiedzieć na budowie i na randce. Czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. I coś jeszcze miałem powiedzieć? A, no, że kiedy inni gadają, my już gramy. Ila Jokes, La Vidia, proszę bardzo.

0: Powiem wam, że mi się tak ziewa przez tę pogodę, ale dobrze, że Offenbachy wróciły z nowym singlem Four to the Floor w Meloradiu. 15 minut po 11. Podkręcamy tempo i pytam z racji dzisiejszego dnia budowlańca, co można powiedzieć na budowie i na randce. Proszę bardzo.
1: Twoje ubrania są jak azbest, trzeba je ściągnąć.
0: I to natychmiast, oczywiście. Karolina z UK też się odezwała na WhatsAppa Meloradia.
2: I co, już po robocie? Tak szybko?
0: No szefowa zrozumie, no człowiek zmęczony jest po pracy i w ogóle, no. Pablo?
3: Mówiłem, położysz tapetę, będzie dobrze.
0: No wiadomo, że tak. Majstra trzeba słuchać, no.
4: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na

0: Kygo, Max McKnown i Take Me Back w Meloradio. I to w remiksie Robina Schulza. Co można powiedzieć na budowie i na randce, Łukasz?
1: Kręcisz mnie jak betoniarko.
0: Najsik, kurczę, to są dobre tekściwa na podryw. Piotrunia?
2: Skakuj na rusztowanie.
0: Edgy, dobra, Sylwia?
3: Ej, kolego, liczy się jakość, a nie tempo.
0: Proszę pani, my w Meloradio to akurat podkręcamy tempo.
4: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. I have a dream. One day.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert.

0: Natalia Nykiel i Error w Meloradio. Znaczy w Melo nie ma żadnego erroru, ale no, mamy piątek, więc trochę nowej muzy by się przydało.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Tak jest, mamy piąteczek, dlatego pogadajmy o nowej muzyce. James Hype powraca podczas wielu imprez, festiwali. W te wakacje mówił o tym, że ej, ja mam naprawdę dużo nowości, które chciałbym wam pokazać. No i ten moment się pojawił. Słuchajcie, utwór nosi tytuł Confession, no i James Hype, podnoszę wrażenie, że coś chce nam wyznać. W pewien sposób niektórzy traktują to też jako spowiedź. Z czego dokładnie? Przekonamy się, kiedy to usłyszymy. I powiem wam całkowicie szczerze, jeszcze tego nie słuchałem, dlatego zróbmy to razem. Posłuchajmy premierowo Confession od Jamesa Hype'a w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Lumix, Self-Aware w Melo. 9 minut do 12, sprawdzamy co w newsach Melo Radia już za chwilę. Marcin Sikora, co tam byku?
1: A w tych newsach będzie m.in. Piłka nożna, bo nasi grają dzisiaj.
0: Z Bośnią i Hercegowiną.
1: Tak, dobrze pamiętasz.
0: Niesamowite jest to, że będziemy grać z dwoma drużynami naraz przeciwko.
1: No nie?
0: To jest ciekawe. Jak obstawiasz wynik?
1: Wygramy.
0: Tak?
1: Mam nadzieję.
0: Ja obstawiam 2 dla Polski, 1 dla Bośni, a 3 dla Hercegowiny.
2: A już o 12 zagramy.
0: Wiem, przepraszam, fukaj, chcę więcej w Melo.
3: Jeśli trwałoby to wiecie,
0: to było silniejsze ode mnie. Wiem, że było, słuchaj, Marcin, naprawdę.
1: No normalnie potrzebuję teraz wody, wiesz?
0: Nawet ci przyniosę.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Zapalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
0: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
4: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
5: Bo nie warto stać w miejscu.
6: Bo liczy się dobra energia.
5: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
17: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda.
20: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
19: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
22: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
23: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
24: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
25: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
26: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
25: Mhm, dokładkę rabatu.
24: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Погода.
1: Po kilku niezbyt przyjemnych pogodowo dniach jest nadzieja na poprawę. Od niedzieli w naszym regionie ma być pogodnie i ciepło. Temperatury poszybują w okolice 20, a nawet nieco powyżej. Dziś tylko 13 stopni, tyle będzie w Ostródzie po południu, tak około 15. Piątek będzie przeważnie pochmurny, w prognozach mamy także deszcz, ale opady nie będą zbyt intensywne.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Już jutro mieszkańcy powiatu ostródzkiego będą mogli w praktyczny sposób sprawdzić, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Strażacy otworzą swoje jednostki w ramach Dni Otwartych Strażnic Trening Reagowania. W powiecie ostródzkim w 11 miejscach będzie można spotkać strażaków m.in. w Ostródzie, Morągu czy Miłakowie. Akcja potrwa od 11 do 14. A teraz udana akcja na początek roku szkolnego. Wczoraj w Centrum Użyteczności Publicznej odbyła się inauguracja wolontariatu w powiecie ostródzkim. Szkolne kluby dostarczyły kilkadziesiąt kartonów przyborów szkolnych. Paczki trafią do rodzin zastępczych. Przed nami ostatni taki wyścig w tym roku. 10 października w podostrudzkiej Górce odbędzie się Wrak Race, mówi jeden z organizatorów, Przemysław Wolak.
2: Zadeklarowali się do nas zawodnicy z Torunia, z Białegostoku, tak więc naprawdę masa ludzi przyjeżdża, no i auta przerobione. Druga seria to są auta seryjne, no i trzecia królewska dyscyplina, wyścig kobiet. Kobiety to są bardziej zawzięte.
1: Wstęp na teren zawodów będzie darmowy.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 31-letni Ukrainiec odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Takie zarzuty sformułowała już prokuratura. To po tragedii w Jarosławiu. Na razie napastnik jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy. Nasi piłkarze wracają do gry. Dzisiaj meczem z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie zaczną rywalizację w Lidze Narodów. Trener Jan Urban skład na mecz z Bośnią i Hercegowiną poda na godzinę przed gwizdkiem.
5: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
4: Początek tego spotkania o 20:45. Inspekcja handlowa wykryła wady konstrukcyjne w łóżeczkach dziecięcych. Były w 7 na 12 skontrolowanych modeli. Marihuana niekoniecznie zmniejsza stres. Badacze udowodnili, że THC osłabia część fizjologicznych reakcji, ale inne wskaźniki pozostają bez zmian lub wręcz rosną.
3: Dwunasta na zegarach, dzień dobry. Adi z tej strony, kiedy inni gadają, my już gramy. Fuka i Liwka, Enklawa, chce więcej.
6: Dobrze się czujesz, bo tak zakaszlałeś?
3: A przypadkiem.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Griffin i World Wave Melo Radio, 15 minut po 12. Podkręcamy tempo. Przypomnę dzisiaj Dzień Budowlańca i jeszcze mam fajne głosówki z WhatsAppa Melo Radio od was. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć na budowie i na randce. Kuba?
1: To będzie szybki remont, czy zostajemy tu na dłużej?
0: No to trudno określić, ale kibicuję, żeby było to drugie. Tomek?
2: Tego sprzętu nie używam przy wszystkich.
0: To wyróżnienie, no to dobrze. I użytkownik, który określił się jako prezydent.
3: Dlatego to idealne zakończenie lata, ta impreza, bo można się wyszaleć na koniec wakacji, a później wakacje się skończą i nie będzie już czasu. Pozdrawiam.
0: Coś pomyliłem, ale dobra. Powiedzmy, że w temacie. Milki, David Guetta, Just the Way You Are. Jeszcze w tej godzinie, ale wcześniej mała niespodzianka. Bo się odprężymy. I więcej takich numerów, które zadbają o wasze pozytywne wibracje, tylko tutaj, w Melo Radio.

0: Two Colors, Primadonna w Melo Radio, 27 minut po 12. Podkręcamy tempo. Primadonna, taki trochę włoski klimat, przychodzi na myśl cannoli, tak? To wyjątkowe propozycje jedzeniowe, jak najbardziej, ale zawsze, kiedy wiecie, co słyszę tę muzykę z tym włoskim sznytem, to tak naprawdę ja myślę o jedzeniu. Ja nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale... Dobra, po prostu zamówię pizzę. W tej godzinie jeszcze Alessio Toblo i Heroes. To dla tych, którzy wytrwali bardzo dzielnie cały tydzień. I mówię o was.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Po reklamie.

Alesso, Top Low Heroes, We Could Be, tu Meloradio. Tak się podkręca tempo, jakby ktoś pytał. A właśnie, a propos Meloradia, jeszcze to przypomnę, bo dzisiaj piątek, no to ktoś sobie pomyśli, że to jest bardzo dobry dzień tygodnia i on może być jeszcze lepszy. My go zmieniamy na lepszy, bo dzięki nam możecie zgarnąć szybką kasę, takie 500, no bo dzisiaj tyle do zdobycia, 500 zł na co tylko chcecie, nie traćcie czasu, wygrajcie to po prostu dzisiaj, bo no bo przyda się hajsiwo, możecie to wydać na co chcecie, przypominam raz jeszcze, żeby zdobyć te pieniądze, to tak, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam piszecie, co z tym zrobicie. Do dzieła!

0: Silva Bumpa. On Tonight w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Tak, podkręcamy tempo. Ula Harciarek, cześć. W studiu, siema.
1: No i właśnie, za chwilę newsy, a w newsach idziesz dziś na imprezę?
0: Jak to dziś?
1: No dziś wieczorem na przykład, albo jutro, gdziekolwiek.
0: A, no.
1: No bo no. W newsach powiem, dlaczego warto chodzić na imprezę.
0: A, no to nie, no to ja idę, no tak, no ja, nie, ja bym nie poszedł.
2: A już o 13 zagramy.
0: Gips PZ for Money i Karnawał w Melo Radio.
3: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliczny.
0: A tak serio, to się nie śmiejcie ze mnie, ale koledzy zaproponowali, żebym poszedł z nimi biegać. Trochę się cykam, bo chcą biec 5 kilometrów. Miło było poznać.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
3: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: Orion. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
1: Dokładnie minuta do godziny 13. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
2: Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie dawnej uczelni Collegium Humanum. Sąd skazał 6 byłych rektorów i prorektorów. Usłyszeli kary więzienia w zawieszeniu, muszą też zapłacić wysokie grzywny. Polacy chcą rozwijać odnawialne źródła energii. Przekonuje nas m.in. tańszy prąd, mówi Olga Kozierowska z fundacji We Did It.
3: Polaków do zmian w energetyce najbardziej przekonują niższe ceny energii i większa konkurencyjność polskich firm.
2: Przekonuje nas też wizja bezpieczeństwa energetycznego. Gorąco zrobiło się w górach. W tym roku na Śnieżce dwukrotnie odnotowano najwyższe w historii pomiarów temperatury. W czerwcu i sierpniu było ponad 25 stopni. Idźcie dziś na imprezę, bo jak dowodzą naukowcy, samotność i izolacja społeczna mogą skracać życie w zdrowiu nawet o 6 lat.
1: Ile?
2: No, 6 lat.
1: Ludzie.
2: Bawimy się.
1: No idziemy na jakąś imprezę, come on.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: 13 na zegarach. Siema, Adi po tej stronie. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. No i rozgrzewamy się na weekend. Kiedy nie gadają, my już gramy Gips, PZ, For Money, Karnawał, to na start.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Wiem, że jesteście zarobieni, ale przypominam o tym, żeby coś zjeść. Zróbcie sobie chwilę przerwy od pracy, zjedzcie coś smacznego, nawet kanapkę, poczujecie się od razu lepiej. 15 minut po 13. To Thomas Gray, Yuzra i Heaven. Tak, podkręcamy tempo. No i właśnie, słuchajcie, pogadajmy o pogodzie, bo ta płata figle jest szaro i ponura, ale podobno w niedzielę ma być fajnie. Ale ja wam chciałem tylko powiedzieć, że uwaga, ladies and gentlemen, dzisiaj w Dobrym Melo po godzinie 23:00 totalna nowość, czyli content, no naprawdę najwyższych lotów, Connect Ibiza Radio Show. To jest piękny set, który tak naprawdę został zaprojektowany w pełni przez Vickiego Divina. I muszę wam powiedzieć, że to są najlepsze, najgorętsze brzmienia prosto z Ibizy, także po 23:00 odpalajcie sobie Dobre Melo i bawcie się najlepiej, jak tylko się da.

0: to wejście radiowe zrobię w płaszczu. Fastboy Music Sounds w Meloradiu, 27 minut po godzinie 13, podkręcamy tempo. Tak podkręcamy, że jest ciepło od tej muzy, ale niestety na zewnątrz zimno, także ubierajcie się ciepło. A w tej godzinie jeszcze Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. Z Arminem słyszymy się w dobrym Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: Wszystko czego dziś chcę.
20: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
23: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Jack Jones Ray i You Don't Know Me w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Uwielbiamy tę nutkę. 17 minut do 14. Jeszcze jest czas, jeszcze jest moment na to, by zawalczyć o siebie, a dokładnie o 500 zł, a to wszystko w ramach szybkiej kasy. Żebyście mieli ten hajs, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. To jest strona, którą generalnie polecamy wam do wszystkiego i o każdej porze tak naprawdę dnia czy nocy. Ale jeżeli chodzi o szybką kasę, to bez kitu się przyda. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wchodzicie, piszecie na co chcecie to wydać. My potem do was odzwaniamy, wy macie siano. No i jest duża radość i to taka ogromna. Można sobie za to naprawdę coś sympatycznego już ogarnąć, myślę.

0: Modelky łodarskie, każdy twój ruch, Melo Radio. O.
1: Tak to jest właśnie, jak się bez słuchawek robi wejść.
0: Aleś mnie wysprzęgli.
2: No pięknie.
1: No bo mi nie włączyłeś mikrofonu, brzydko.
0: Aleś mnie sprzedał w ogóle.
2: Nieładnie.
3: Dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś?
4: A już o 14 zagramy.
0: Jakiegoś Łazarza, bo mnie jeden Łazarz sprzedał przed momentem.
1: Łazarz to był ten, co z martwych wstał, przepraszam bardzo. Znaczy został wskrzeszony.
0: To kto kogo sprzedał, już nie pamiętam.
1: No ktoś Kizo sprzedał. Ja nie wiem, kto sprzedał, ale ktoś sprzedał.
4: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Melo to twój

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
13: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99 i saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Canal Plus.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Cena diesla może pójść w górę. Według petrol.pl w przyszłym tygodniu może przekroczyć 9 zł za litr. Polacy nie inwestują, bo brakuje im kasy, tak mówi 41% pytanych. Ale to nie jedyny powód, mówi Piotr Arak z jednego z banków.
4: Około 40% wskazuje na obawę przed ryzykiem. Co piąty badany nie ufa produktom inwestycyjnym, a 19% mówi, że po prostu nie wie, jak inwestować.
3: Inwestujemy głównie po to, by pomnożyć oszczędności. Co trzecie dziecko z otyłością podjadało późnym wieczorem, podali krakowscy badacze. Blisko połowa piła codziennie słodzone napoje. Klapa telewizji Donalda Trumpa, ocenia dziennik Washington Post. Kanał uruchomiony w poniedziałek, gdy stracił do środy prawie 95% oglądalności.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wow, co ty zrobiłeś tą ręką w sumie?
2: No ding, ding, ding.
1: Aha, bo ja spojrzałam lewym okiem i myślałam, że sobie...
2: Aż tak... Znaczy będzie dobrze dzisiaj na programie, ale chyba nie aż tak.
1: A nie wiadomo, musicie zostać razem z nami, żeby sprawdzić, czy będzie aż tak dobrze, żeby Mikołaj... zrobił sobie dobrze?
2: To na platformie niebieskiej można oglądać. $20 za dostęp.
1: Widzicie, sam się jeszcze zareklamował elegancko. A propos takich tematów, o Lil Masti pogadamy w tej godzinie.
2: O, rzeczywiście. No może nagramy coś kiedyś razem. A nie, czekaj, ona teraz inny kontent.
1: Matka
2: nie?
1: Polka teraz.
2: Tak, tak. Znaczy,
1: matka Dubajka.
2: Właśnie,
1: no
2: tak.
1: Iga Mikołaj, siemanko, all the time. Tak wchodzimy w 14.
0: Freak Fight w Meloradio.

0: Florida, I cry w Meloradiu. Ja bym poleciała, słuchaj, do Dubaju.
1: Do Dubaju byś pojechała? Jakiegoś tam szejka poznać, tak?
0: Nie, no może nie aż tak, o co ty mnie osądzasz w ogóle. Natomiast taka Lily Masti...
1: Nie wiem, po co się lata do Dubaju generalnie.
0: No w zasadzie po to, ale Lily Masti twierdzi, która tam sobie żyje, że bogate kobiety mają niezwykłą aurę.
1: Jaką to aurę?
0: Po prostu wewnętrznie to odczuwają.
1: Także że wchodzisz i widzisz, o, tato ma pieniądze.
0: Tak.
1: I po czym to widać? Po ubraniach pewnie, nie drogich.
0: Jak to w Dubaju.

0: Co ty tam igajesz znowu?
1: Ja nic nie
0: Wywołuje
1: jem.
0: To we mnie silne emocje.
1: Tak?
0: Przestań natychmiast.
1: Ale ja jestem głodna.
0: Bo nie zjesz kolacji.
1: Ja tylko czekoladkę.
0: Nie zjesz kolacji teraz, albo będę krzyczał na ciebie.
1: Nie, słuchajcie, jest drama bardzo duża w internecie. Na szczęście cały internet stoi po stronie Fausti, czyli znanej influencerki, ponieważ jej chłopak był oburzony, że ta zamierza zjeść coś słodkiego, a potem jeszcze kolację.
0: Tak było. Mówiliśmy o tym też zresztą, ale... O, tak, tak, tak.
1: Przypomnijmy.
2: Weź, bo potem będą kręcić dramę i będą pisali wszyscy hejterzy, że ja cię głodzę i że jestem toksik. Ale mam takie szadeł. Aj, ładny.
0: No, pięknie się zdiagnozował sam, ale właśnie chłopak Fausti wydał oświadczenie w internecie. Odniósł się do dramy.
1: Aha.
0: I napisał, że te słowa były nie na miejscu. Pod wpływem silnych emocji użyłem nieodpowiednich słów i zrobiłem to w toksyczny sposób.
1: Może on był głodny po prostu.
0: Dlaczego jedzenie czekolady wywołuje w nim silne emocje?
1: Musi mieć jakieś negatywne skojarzenia z tą czekoladą.
0: To może on też był w Dubaju.
1: Najważniejsze, że przeprasza ją na storca, a nie w twarz. To jest prawdziwa męskość.
0: Teraz wszyscy wiedzą.

0: dokładnie nuci.
1: To Eben.
0: Nie, to chyba Michael. Nie, to Michał, nieważne.
1: Michael, co to? Byłeś... GTA 5?
0: Nie, poczekaj, jak jest po angielsku twoje imię?
1: Nikolas chyba najbliżej.
0: Tak?
1: Tak, bo to jest z greckiego Nikolaos, czyli zwycięstwo ludu.
0: A myślałam, że święty Mikołaj. A propos zwycięstwa. Nie, w sumie to nie.
1: Nie, w tej sytuacji, o której powiemy, wszyscy przegrali.
0: Zostańcie z nami.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: I cóż, że ze Szwecji, jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Castorama! Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Meloradio Mazury.

0: Niech się kręci Filipek Nelstermich.
1: Może lepiej niech się nie kręci już.
0: Czas na śmierdzącą sprawę, tak jak Mikołaj tutaj zajawił. Mianowicie pewien mężczyzna spędzał wakacje sobie w Hiszpanii i uznał, że dobra, wsiądę na kolejkę. Czemu nie? Tylko, że ten chłop miał taki problem z żołądkiem i z jelitami, że...
1: Że 14 osób dostało rykoszetem, bo jechali za nim. A chłop z wrażenia i ze strachu, puścił.
0: No, jest to powiedzenie, tak? Zdefekować ze strachu?
1: Dlatego też mówili, nie strasz, nie strasz.

0: Axwell, ależ my tutaj podkręcamy tempo w tym Meloradiu. Najlepiej we wszechświecie. Whatever turns you on, słuchacie Freak Fightu. Najlepszego popołudnia w tym kraju.
1: Och, to odważny statement, ale nie mamy danych, które by twierdziły, że tak nie jest, więc równie dobrze może tak być.
0: Natomiast mamy dane w postaci Uli Harciarek, która
2: tak,
0: znalazła...
2: Tak, jestem. I będzie o grzeszniku.
0: Straszną informację.
2: Tak, o takim grzeszniku w Poznaniu, w kościele. Dajcie spokój.
1: Nie dość, że grzeszy, to jeszcze w Poznaniu.
0: Bo Poznań to miasto doznań.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Lumix Self-Aware.
0: Amen, masz rację. Ten numer zagramy punktualnie o 15:00.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: 12-latek, który uciekł samochodem, odnaleziony jest cały i zdrowy. Przejechał ponad 150 km Siechnic pod Wrocławiem za Zieloną Górę. Sprawę wyjaśnia policja. Niecodzienny grzesznik w kościele w Poznaniu, mówi Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
4: Dzień wcześniej włamał się na teren kościoła przez okno, wybijając w nim szybę. Ukradł kilka przedmiotów, przede wszystkim mikrofony wraz z okablowaniem. Po wszystkim został w środku do rana, gdzie nakrył go na gorącym uczynku kościelny.
3: Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 10 lat więzienia. Jedyny w Polsce kurs grzybopoznawczy ruszył w Karpicku w Wielkopolsce. Warsztaty potrwają 8 dni. Młode łosie są coraz mniejsze, to w Norwegii powodem ocieplenie klimatu, bo gorące i suche lata oznaczają mniej dobrego pokarmu.
2: Przepraszam, wybił mnie ten Michał Wiśniewski po prostu.
1: To jest zdolny człowiek.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Słuchajcie, Freak Fightu, mamy 15 i w tej godzinie udowodnimy wam, że praca szkodzi.
1: A można mieć kasę bez pracy?
2: Można.
1: O, to dobrze się składa.
2: Iga Mikołaj, siemanko, self-aware, to na start.

0: Niepowtarzalny król Avicii, Waiting for Love w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, tak się podkręca tempo, 12 po 15. Czas na dowód na to, że praca, słuchajcie, szkodzi.
1: A.
0: B.
1: Nie, bo tutaj jest napisane, że zawody, w których najczęściej dochodzi do wypadków, to ja myślałem, że jakiś, nie wiem, slalom gigant, boks.
0: Nie.
1: Jakieś takie zawody, nie?
0: Zawody takie prawdziwe. To znaczy, tamte też są prawdziwe. No nieważne.
1: To przepraszam, przepraszam.
0: Generalnie praca szkodzi i na przykład sprzątanie okazuje się, że też jest bardzo groźne.
1: Tak, to, to ja wiem, dlatego nie sprzątam u siebie w domu, bo ja dbam o bezpieczeństwo i, no dobra, higienę może nie, ale o bezpieczeństwo pracy na pewno.
0: Ja tylko chciałam załatwić nam wszystkim wymówkę, dlaczego nie warto sprzątać.
1: Na numerem jeden jest górnictwo. To nam raczej nie grozi.

0: 19 po 15.
1: Szybka kasa na weekend. W Meloradiu.
0: Pół tysiąca złotych. Tyle możecie teraz zgarnąć. Wystarczy zrobić jak Angelika i wejść na meloradio.pl i napisać, dlaczego byście chcieli otrzymać taką gotówkę.
2: Ale jeszcze trzeba najpierw odebrać telefon. 5 sygnałów, tyle czekamy. Minął 1. Dzięki za pomoc.
0: Cześć Angela, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Hejka.
0: Co tam słychać? Już weekend?
3: No, już zaczęłam weekend.
2: Jakie plany na weekend, powiedz, bo chyba są powiązane z twoim zgłoszeniem na meloradio.pl.
3: Tak, dokładnie, są powiązane. Mamy w planach zrobić ognisko na zakończenie wakacji.
0: Aha.
3: No, wiem, że lato już się dawno skończyło, ale u nas jeszcze jest w sercu lato, także zbieramy się, no, taką 14-osobową grupą. Wow. I żeby rozruszać towarzystwo, planuję kupić takie gierki, coś nie dla dzieci.
0: A co to za gry 18+, bo ja nie wiem.
3: No, takie jakieś pytanie, wyzwanie, albo tam pytanie, chlanie, no nie wiem.
2: Okej.
0: Okay. Co to?
2: No, butelkę jakąś tam, a to można.
3: A, no, butelkę też zagrać. Można.
0: Oczywiście soczek, mam nadzieję.
2: A ten dźwięk oznacza, że 500 zł jest twoje!
3: Super, cieszę się bardzo.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.

0: Mają, mają.
1: Taka tam beka na koniec. Jakby na meloradio.pl weszli.
0: Leć, Adam, leć.
1: O, kiedyś to było. Cała rodzina się schodziła, żeby kibicować Małyszowi.
0: I Adam Małysz znowu poleci.
1: Co ty mówisz? Wraca?
0: Powstanie film o nim.
1: A,
0: pod tytułem
1: o
0: Królu
1: Adamie.
0: Adam, leć.
1: Cudownie.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Autopromocja.
3: Bocian! Bocian!
4: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
5: Odlatujemy, odlot!
4: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: 19,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
2: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Sponsorzy tytularni klubu Energa, Grupa Orlen, Animex Foods, właściciel marki Morliny, a także miasto Ostróda, gmina Ostróda oraz województwo warmińsko-mazurskie zapraszają na pierwsze Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym. Turniej odbędzie się w Ostródzie w dniach od 25 września do 27 września 2026 roku w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Kościuszki 22A.

0: No nie, ale Sommerfelda jak najbardziej. Znaczy tak. I to będzie taka rozgrzewka, bo Sommerfeld dzisiaj po północy w dobrym melo ze swoim setem.
1: No to słuchajcie, robimy już teraz o godzinie 15 rozgrzewkę, prawie 16, żebyście weszli w imprezę tanecznym krokiem.
2: Najlepszy drop nowych hitów w melo.

0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Ten numer w sumie mógłby zagrzewać naszych do walki.
1: Mógłby, a dzisiaj będziemy walczyć podwójnie za godzinę i wieczorem.
0: Naprawdę?
2: No tak. Tak, będziemy, ale w newsach powiem o tym, co za godzina. A wiecie, co za godzina?
0: Polska górą.
2: Tak, nasi siatkarze.
1: A wieczorem zagrają. Będzie Polska, nic się nie stało.
2: Nie.
3: A już o 16 zagramy.
1: Run, Run, River, David Guetta, Alok, Stick Figure.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Na siłkę do Extreme.
14: Na latę do Sis.
15: Po Wichajster do Refixa.
16: Po kardigan do Sinseya.
17: Po noże do Aldi.
18: Po ręczniki do Stelli.
19: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
20: I narożnik do salonu umebluje.
21: Nieważne po co.
22: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
23: Zapraszamy.
24: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
25: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
26: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
27: Ty, ale akcja!
26: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
27: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
26: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
28: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
29: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
28: A no to w Media Expert.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
31: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
32: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
31: No tak. 10 na 10.
33: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
34: Dużo dobrze.
0: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM. Co jest grane na Mazurach?
17: Justyna Rudzka, zapraszam. Będzie mnóstwo atrakcji, konkursów, dobrej muzyki i oczywiście ziemniaczane specjały. Już w niedzielę w Kraplewie odbędzie się 18. Mazurski Dzień Ziemniaka. Na scenie pojawi się Mezo wraz z wokalistką Julią Mróz oraz DJ-em Skillem. Impreza startuje o 13.30. A już dziś w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji rozpoczął się pierwszy Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym. Do Ostródy przyjechali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju, a wśród nich reprezentanci MLKS Ostrudzianka. Przed nami mnóstwo sportowych emocji, walki o każdą piłkę i świetnego tenisa stołowego. Już jutro można wybrać się na spacer z przewodnikiem. Tym razem motywem przewodnim będzie Ostróda na styku kultur i religii. Start przy zamku o 15.00.
21: Zbliża się 16.00, czas na newsy Meloradia.
23: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
34: Za godzinę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią stawką finał Mistrzostw Europy, mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić.
35: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieja i walczymy za medal. Myślę, że to powód, żeby były dumni. To jest dla tego zespołu, dla nas bardzo ważne.
34: Trzymamy kciuki. Sukces naszej tenisistki Mai Chwalińskiej awansowała do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Pokonała belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1, 6-2. W Polsce przybywa bardzo bogatych ludzi. Jak pisze Puls Biznesu, w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek przekracza 30 milionów dolarów, wzrosła ponad dwukrotnie. Gratka dla fanów gier komputerowych. W odświeżonej wersji wraca Wiedźmin 3. Remaster zadebiutuje jutro w samo południe.
36: Zaraza.
37: Mamy godzinę 16. Nikt cię nie zrozumie, Mikołaj.
36: Tak Geralt mówi w Wiedźminie 3.
37: No ja wiem.
36: Ależ wieje.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale Sanach to ulubiona wokalistka Mikołaja.
1: Kołysz, kołysz, tak, tak.
0: Melodia. A dla mnie najpiękniejszą melodią jest dźwięk dzwoniącego telefonu, więc 321-321-777 to jest numer do studia Meloradia.
1: I zalecamy dzwonienie, złapanie za słuchawkę już teraz, ponieważ za moment startujemy z pojedynkiem płci oczywiście, bo mamy piąteczek.
0: Zapraszamy panów, zapraszamy panie, 321-321-777, pojedynek płci, tak się nazywa nasza zabawa i wcielacie się nawzajem w siebie.
1: No w rolę płci przeciwnej. Zobaczymy, kto lepiej rozumie tę drugą płeć.

0: 17 po 16.
1: Pojedynek płci.
0: Słuchajcie, to jest ten moment, to jest ta chwila. Co piątek bawimy się w pojedynek płci, czyli przedstawiamy jakiś scenariusz, a panowie zamieniają się w panie, a panie w panów.
2: Dokładnie, a potem jury na sam koniec podejmuje decyzję, kto wszedł w tę rolę drugiej płci najlepiej. Dzisiaj naszymi aktorami na deskach teatru freakfightowego są Kasia i Krystian. Cześć.
3: Cześć, cześć.
0: Czy jesteście gotowi na naszą zabawę?
3: Jak najbardziej.
0: Sytuacja jest następująca. Odwołana randka w ostatniej chwili. Kasiu, jak zareagowałby według ciebie facet na coś takiego?
4: No pewnie, jasne. Akurat dzisiaj. Taka sytuacja. Nie, dzwonię. Muszę to wyjaśnić, albo jadę po nią.
0: Fajne.
2: Fajnie, tak bardzo konfrontacyjnie.
0: Mi to siadło.
2: O, podobają ci się, jak tak facet zareaguje. Tak. Widzisz, uczymy się czegoś też przy okazji tej zabawy. No dobrze, Krystian, ta sama sytuacja. Odwołana randka w ostatniej chwili. Jak myślisz, jak zareagowałaby kobieta?
3: No tak, ja specjalnie wzięłam sobie dzisiaj pół dnia wolnego. Zrobiłam sobie paznokcie, zrobiłam sobie rzęsy, brwi, wyszykowałam się porządnie, wykąpałam się, wzięłam najlepsze balsamy. I to wszystko na marne i teraz nawet nikt nie funduje mi kolacji, ani fajnego wyjścia. Jak ja mam to zrobić? Nie wiem, chyba skupię sobie zaraz jakiś duży zestaw lodów, włączę sobie...
0: Brawo!
2: Oj, Krystian, musimy cię powstrzymać, bo zaraz wejdziesz w tę rolę chyba zbyt głęboko.
3: No, ja zawsze lubiłem to zawsze.
0: A myślałam, że zawsze lubiłeś głęboko. Pojedynek płci.
2: Freak fight. Nie no, chyba remis dzisiaj, remis. Prawda? Jury podjęło decyzję. Fantastycznie.
0: Think about us, tak podkręcamy tempo w melo.

0: Meloradiu. Ale tutaj jest wesoło u nas w studiu Meloradia i teraz w tej godzinie porozmawiamy o szczytowaniu.
1: No tylko, że to takie niewesołe będzie raczej, no nie. Moim zdaniem.
0: Nie, no masz rację. Mhm. Chciałam po prostu zachęcić.
1: Bardzo, do czego?
0: Znaczy w sensie do słuchania Meloradia.
2: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Stan Gibbs. Słuchajcie, mnie czasami naprawdę załamuje internet, załamują niektórzy ludzie i Zoja Skubis, dobrze nam znana influencerka, ale w zasadzie też sportsmenka, która zdobywa szczyty w bardzo ładny sposób, opowiedziała mrożącą krew w żyłach historię.
1: No, tam doszło do prostu bardzo niemoralnych propozycji.
0: Tak, panowie jej proponowali na przykład 300 euro czy dolarów?
1: Dolarów.
0: Za seks.
1: No, to mało dolarów, bo tak podobno Wi-Fi kosztowało 200 dolarów, nie?
0: Nie róbcie tak.

0: bardzo ładnie gramy. Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Leaky Lee, tak się podkręca tempo w te deszczowe dni.
1: Wiesz co, odkręciłem sobie mikrofon i chyba go wezmę do domu, bo muszę zatankować, paliwo mi się kończy.
2: Chcesz pracować z domu?
1: Mm-hmm. Drogo jest.
2: No tak, ale pracownicy, właściciele firm nie chcą, żebyśmy pracowali w domu.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Turn the Lights Off. Tak, właściciele stacji paliwowych się cieszą, jak słyszą właśnie o takich rzeczach.
0: A ten numer punktualnie o 17:00.
3: Meloradio Mazury na 101.5.

Melo. Słuchaj już jutro po 20:00 tylko w Melo Radio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Mello Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. I Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Meloradio Mazury. Co jest grane na Mazurach?
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Niech muzyka jeszcze raz tego lata zabrzmi w Ostródzie, zanim na dobre przyjdzie jesień. W niedzielę koncert w Ogrodzie Różanym, start o 15, wstęp wolny. Dodam, że koncert będzie zakończeniem cyklu Muzyka w przestrzeni publicznej, koncerty plenerowe w Ostródzie. Jutro można wybrać się na rodzinny festyn Święto Ziemniaka w Gryźlinach w gminie Stawiguda na placu za świetlicą. Od 14 czekać na Was będzie mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty kulinarne i pokazy sprzętu strażackiego. Podczas festynu będzie także licytacja charytatywna dla Mai. Zapowiada się sobotnie popołudnie pełne dobrej zabawy i pomagania. Klasyczne samochody zawitają do Olsztynka, to w niedzielę. Wówczas Olsztynek stanie się jednym z przystanków wyjątkowego wydarzenia motoryzacyjnego. Podziwiać auta będzie można około 13:15 na placu Świętego Piotra.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek, on the mic. Czas start. Za chwilę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Spodziewamy się trudnego spotkania, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
4: Oni są bardzo ofensywnym zespołem fizycznym, bardzo dobrzy w bloku, świetni środkowi, bardzo dobre skrzydła. Ja się spodziewam tego, że no będą ryzykować, tak jak zresztą wszystkie zespoły z nami.
3: Polacy są faworytem. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Prokuratura jeszcze go nie przesłuchała, bo stwierdzono u niego objawy choroby psychicznej. Wracajcie do biur, zachęcają firmy swoich pracowników, bo jak pisze Puls Biznesu, coraz trudniej jest im zarządzać zespołami zdalnymi i utrzymać motywację tych, którzy pracują w domu. Szykuje się poprawa pogody, od jutra więcej słońca, no i cieplej, do 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jest 17, słuchacie Freak Fightu. Pytanie dzisiejsze brzmi, co mówimy na budowie na literę M? Czekamy na głosówki od Was.
2: WhatsApp Meloradia, tam się nagrywacie, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
3: Co mówimy na budowie na literę M?

0: teraz będzie dobre.
1: To Star.
0: Wchodzi.
1: I Freak Fight w Meloradiu.
0: Przepraszam, tak wróciłem myślami do czasów, kiedy ja byłem młodym na budowie, bo trzeba było sobie zarobić na życie.
1: I sprawdzamy dzisiaj, co mówimy na budowie na literę M. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradia. Artur?
2: Co mówimy na budowie na literę M? Majster polej!
1: Wodę.
0: To takie prawdziwe, takie życiowe. To mogę potwierdzić.
1: Kacper?
3: Na budowie na literę M można powiedzieć mopuj.
1: Mopuj?
0: Też miałem okazję. Znaczy, no nie mopować, ale sprzątać generalnie.
1: Arni?
0: Chyba, że chodzi o coś innego.
4: Ile chcesz za tę robotę? Ale tak szczerze.
0: I zawsze wychodzi za dużo.

0: BFF, Melo Radio. Podkręcamy tempo, co mówimy na budowie na literę M. Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dziękujemy za te liczne głosówki.
1: No, dowiedzieliśmy się też paru nowych rzeczy, ale przede wszystkim tak wróciłem właśnie do czasów młodości.
0: Bo Mikołaj był panem na budowie.
1: Troszeczkę, tak.
0: Grzesiu?
2: Na budowie na literę M zawsze krzyczymy: młody Malta!
0: Nie mam pojęcia, co to znaczy.
1: Może nie wchodźmy. Lepiej czasami zostawić otwarte pytanie.
0: Okej, okay, Łukasz?
3: Mieciu, to co? Po szklanie i narusztowanie.
0: Szklanka wody.
1: O, jakie to jest prawdziwe.
0: Warto się nawadniać, słuchajcie. Patryku?
4: Maleńka, zgubiłaś się?
0: Ach, też tak robiłeś, Mikołaj?
1: Nie, na szczęście nasza była trochę na odludziu.
0: Adi?
5: Jak to co mówi się na budowie? Młody, skiknij po małpkę.
1: Ale że do cyrku?
0: Żeby było, tak,
1: no,
0: wiesz.
1: Tak, na pewno o to chodzi. O nic innego.
0: Co mówimy na budowie? Na literę M. Takie jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki.
1: WhatsApp Meloradia, tam się kierujecie. Odnośnik na meloradio.pl.
0: No o co chodzi z tą Maltą?
1: Taka wyspa to jest.
0: Dzięki.

0: A co można powiedzieć na budowie na literę M?
1: Różne rzeczy.
0: Dlatego mamy do Was takie pytanie i czekamy na Wasze głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Kubuś?
2: Majster, kiedy wypłata?
1: O, klasyka. I zawsze jest za późno, i zawsze jest za mało.
0: Lepiej późno niż wcale.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

0: Faded. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu i my sprawdzamy, co mówimy na budowie na literę M. Mhm. I mi się podoba to, że tyle głosówek przyszło do nas.
1: Tak. Cieszę się, że

0: To otwórz.
1: No właśnie chcę.
2: No to śmiało.
1: Ale nie wziąłem karty, sorry, nie mogę.
2: I co teraz?
0: To teraz już nie wyjdziesz.
1: Nie wyjdę, nie
2: jest
1: ma szans.
2: Jest już Oluś tutaj w studiu.
1: Ale wszedłem. Wejdę, wyjdę.
2: Jak ty Skolimuś.
1: Tam akurat.
2: Wiem o tym?
1: Ja tego nie powiedziałem.
0: Dobrze, to
1: ty coś akurat słyszałaś o takim tekście, chciałem powiedzieć.
2: A, no jasne, że tak. Czy zostajemy z tobą, bardzo byśmy chcieli?
1: A to już wasza decyzja, ja zapraszam.
2: Ja chcę.
1: No to 30 na radio zaraz.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Mazurie.
10: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
11: To dzień sportowych emocji, bo nasi siatkarze właśnie grają ze Słowenią w finał Mistrzostw Europy, a wieczorem piłkarska kadra zagra pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Początek o 20:45. No i w związku z meczem na Stadionie Narodowym będą w Warszawie utrudnienia. Ograniczony został wjazd na Saską Kępę. Trwają prace nad aplikacją ostrzegającą przed zagrożeniami, mówi wiceminister resortu spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
12: No będzie działało w ten sposób, że telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
11: Aplikacja ma być darmowa. Będzie pępkowe w łódzkim zoo. Urodziły się tam dwa lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki.
10: Mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na...
11: Ja też.
10: Jak to się Iga nazywa tak profesjonalnie, jak... Dziecko się urodzi? Baby shower?
13: Yeah.
10: Okej, okay, to wbijamy, nie?
13: Of course!
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: 30 najmocniejszych numerów. Tu jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
10: Yeah.
15: No właśnie. Skandal.
10: 18 na zegarek, to jest piątek, to oznacza, że odpalamy 30 Meloradia.
11: No wreszcie.
10: Listę waszych ukochanych, najlepszych, najwspanialszych, najcudowniejszych, najlepszych numerów w Polsce.
16: Oczywiście, zróbmy, nie wiesz co, nigdy tego nie zrobiliśmy. Zróbmy wielkie brawa dla 30 Meloradia.
10: Brawo. Brawo 30 Meloradia, to jest to. Iga, mam do ciebie pytanie.
16: Aha.
10: Co ty zjesz jeszcze dzisiaj?
16: Ja dzisiaj zjem, tak, naleśniki, spaghetti, pizzę i sushi.
10: Czyli zapraszasz nas na kolację.
16: Oczywiście.
10: Fantastycznie. Mikołaj, a czego ty dzisiaj nie zjesz?
15: Czego ja dzisiaj nie zjem? Dowolaja dzisiaj nie zjem. Bardzo mnie to boli.
10: Mam trzy żarty, które chcę użyć i żaden się nie nadaje na antenę przed 22. Nie powiem żadnego. Miejsce 30 może byśmy przedstawili?
15: Proszę bardzo, chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa.
16: Czemu tak nisko?
10: No właśnie nie wiem, bo to miałoby jakiś sens, gdyby trwało wiecznie. A, ładne, nie?
16: Pięknie, tak poetycko.
10: Ale cię zaskoczyłem tak, że za nie mówiłeś, to się rzadko zdarza.
16: To prawda.
10: 29.
16: Parajso. Jezu, jak ja to lubię.
10: Just Frequencies. A wiesz, że on lubi w tenisa grać?
16: Naprawdę? To mogłabym z nim pograć.
10: Byłabyś paletką, czy co?
16: Ja bym trzymała za rakietę.
10: 28. Posiedzimy, pogważymy takie. A potem byście posiedzieli i pogważyli.
16: Oczywiście.
10: Niesamowite, jak historia się układa na naszych oczach. Czego życzycie słuchaczom na piątek?
16: Żeby się dobrze bawili, uśmiechali, byli zdrowi.
15: Żeby majster polał.
10: A jak rozumiem, wodą niegazowaną.
15: Tak.
10: 27 to Colors Primadonna, to jest 30 Meloradia. Pychu z tej strony, siemano.

0: Iga, mam do ciebie pytanie.
1: Słucham cię uważnie.
0: Skoro już zostałaś, to powiedz mi, co robiłaś, jak miałaś 22 lata?
1: Jak miałam 22 lata?
0: Przypomnę, teraz masz 18.
1: Teraz mam 18, to znaczy, że chyba byłam w przedszkolu.
0: A, okej, okay. A Thomas Gray na przykład zagrał sobie na Tomorrowland.
1: Tak było.
0: I to było niesamowite przeżycie, no bo my razem z Igą byliśmy na jednym z weekendów Tomorrowland. No, powiedzieć, że to piękne, to nic nie powiedzieć, prawda?
1: To jest przeżycie, to jest
0: na scenie
1: doznanie.
0: The Great Library zagrał. I to jest jedna z twoich ulubionych scen.
1: To jest prawda, słuchajcie. Nawet, uwaga, chyba wolę ją niż main stage.
0: A to mocne słowa. Zresztą, jakbyś chciała od kogoś dostać prezent na jakiś swój jubileusz, na przykład, nie wiem, urodziny, rocznicę poznania mnie, albo coś, to możesz do Thomasa uderzyć, bo on sobie sam zrobił prezent na urodziny i weekend, kiedy miał 22 lata, zagrał sobie na Tomorrowland i ten numer sobie zagrał. Fajny chyba prezent, nie?
1: Chyba najlepszy, jaki w ogóle mógł
0: taki
1: dostać.
0: Taki, muszę przyznać, z rozmachem.
1: O, pięknie powiedziane.
0: Tak. A teraz miejsce 24, Josh Baker, Poppy Bascom, to My Place, Iga, idź do domu.
1: Dobra, buzi. Mua.

0: 22 lata to chyba okres, kiedy warto robić hity, no bo Tomasowi Grejowi się udało, ten pan też lat 22 ma i zajął miejsce numer 22 w tym tygodniu. To Lumix i Self Aware. To teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek, to oczywiście masa nowości, które gramy wam na antenie Melo Radia, no i głęboko wierzymy, że te kawałki wam się spodobają, no i nawet tak, że od razu wrzucamy je na playlistę. No i to jest właśnie jeden z tych numerów, z którym możecie się już zaznajomić bardzo, no bo on wbija na naszą regularną playkę i w ciągu dnia od dziś będziecie mogli ten kawałek posłuchać. Widzicie, jacy my jesteśmy szybcy? Dziś wyszedł i od razu do nas trafia. James Hype rozkochał nas kilka ładnych miesięcy temu numerem Waterfalls, tym razem ma dla nas kawałek Confessions.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A nawet Confession, bez S. Ale i tak dobry numer.

0: Gips Pazetti for Money to karnawał na miejscu 20 w tym tygodniu w 30 Melo Radia. Przed Gipsem, no między innymi dwa koncerty. Będą to już 3 października urodziny Dope House'a, a 17 października warszawski Torwar. Jak napisał, to będzie jego pierwszy solowy koncert w tym miejscu, więc może warto, żebyście wpadli. A za chwilę miejsce 19. Melo Radio.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: Nie ma co się smucić, no. Jest piątek, piąteczek, piątunio. Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta, to miejsce 18, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to kolejny z tych numerów, z którymi możecie się już mocniej zaprzyjaźnić, no bo trafiają one na playkę Meloradia, już tak będziecie mogli regularnie go posłuchać u nas. K-Trill i Paco Amoroso. To duet raperski, oj, z daleka, daleka, daleka, bo z Argentyny. Oni nagrali numer do pewnej gry, która wychodzi w listopadzie i wiem, że jest przez wielu naprawdę bardzo mocno wyczekiwana, czyli do GTA 6. 19 listopada wpadnie ona na nasze konsole, ale soundtrack już powoli, powoli się ujawnia. I to właśnie jeden z numerów właśnie z GTA 6. K-Trill, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i Sexy Magic.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

1983 rok. Wtedy to grupa New Order i numer Blue Monday, teraz Dub Dogs i How Does It Feel. Tyle tygodni na liście, a wciąż bardzo mocno wam się podoba. To miejsce 17 w tym tygodniu.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Tak jak nasi siatkarze, którzy pokonali Słowenię 3-0, no i zagrają w finale Mistrzostw Europy. Wielkie brawa dla nich, panowie. Uhu! Niech nasi piłkarze dziś też to zrobią, no.

jeden z tych numerów, które cały czas czekają, żeby wbić do tych 30 najgorętszych w Polsce. W propozycjach na meloradio.pl w zakładce 30 Meloradia już po godzinie 20 będziecie mogli znów na ten numer głosować. Kto wie, być może za tydzień się uda. Gnarly Major League DJs i Wasted to jeden z moich prywatnie faworytów, więc mam nadzieję, że do 30 w przyszłym tygodniu wbije. A za chwilę na naszą antenę wbije miejsce 13 i grupa Fastboy. 30 Mel.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: 30 najmocniejszych numerów. Yeah. To jest
9: wasza lista hitów.
8: 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
10: No i mamy już minutkę po 19, a to oznacza, że odpalamy kolejną godzinę 30 Meloradia. 13 tych najgorętszych numerów w tym tygodniu nam zostało. Z rodziną dobrze tylko na zdjęciach. Znacie takie powiedzenie? No to ta grupa to przełamuje, bo to są bracia, którzy mają na imię Felix i Lukas. Oni spędzają ze sobą mnóstwo czasu, jak sami przyznają w wywiadach. No i te rodzinne więzy podobno pomagają im w pracy. No i podobno też spory szybciej potrafią zażegnać niż inni. No i dzięki temu wychodzą im między innymi tak dobre numery jak ten. Music Sands to grupa Fastboy, dziś na miejscu 13. Tupychu, siemano.
8: To jest 30 Meloradio. Wasze ulubione hity.

0: coraz bardziej lubicie ten numer i wcale mnie to nie dziwi. Miejsce 11 w tym tygodniu to Neptunika i What If. No to teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: W piątek to i trochę język może się plątać, ale na pewno nie zaplącze się ten numer wśród tych, które zagramy dzisiaj na antenie, bo to jest to naprawdę mocna nowość i warto o niej mówić. Sam Feld, tego gościa naprawdę, no i na pewno dobrze znacie, połączył siły z dziewczyną, która kiedyś nagrała wspólny numer z naszym polskim Gromim. Gromi, pozdrawiamy cię serdecznie, pewnie dobrze wspominasz współpracę z Azdis. To dziewczyna, która pokazała, co potrafi, no i teraz zrobi to ponownie. Sam Feld, Azdis i Need That Love.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

topiki, beki, hit, o sorry papi. Miejsce 10 w tym tygodniu to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na to, co oczko wyżej. Na miejscu 9 gość, dla którego muzyczną inspiracją był dziadek, który grał na pianinie. To po nim odziedziczył instrument na wczesne lekcje gry na pianinie. No i w ogóle praca z programami muzycznymi ukształtowały jego poczucie melodii, które pokazuje w miejscu 9, do którego można bardzo, bardzo dobrze tańczyć, co pokazuje m.in. moja wydawczyni Karola w studiu. Silva Bumpa on Tonight.

0: Radia.
1: To jest 30 Melo Radia. Wasze ulubione hity. Osiem.

0: Jeden z moich ulubionych numerów ostatnich dni i tygodni i chyba na szczęśliwym miejscu siódmym. Kygo i Max Magnone. To Take Me Back w 30 Mela Radia w tym tygodniu. To czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie nówka sztuka od gościa, którego poznaliśmy między innymi dzięki panu, który nazywa się Lost Frequencies. Razem z nim kiedyś Callum Scott nagrał numery Where Are You Now. On był ogromnym hitem. Czy tym razem z grupą Glockenbach ten sukces się powtórzy? Posłuchajmy. Glockenbach i Callum Scott to Collide.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Ale da się wychillować przy tym numerze. Nówka sztuka na playliście Meloradia. Numer, który wyszedł dziś i od razu go gramy. Glockenbach i Callum Scott to Collide, a za chwilę miejsce szóste w tym tygodniu.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: akcją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
15: Po reklamie.

0: Jak latać to wysoko. Ten gość coś o tym wie. Fly High to Toby Romeo, ale poszybował w dół z miejsca drugiego na czwarte. Ale zanim pierwsza trójka w tym tygodniu, to czas na jeszcze jedną nowość, która trafia do propozycji do 30 Melo. Ten gość to szwedzki DJ znany z numeru Million Voices. Tym razem ma dla nas kawałek My Lover. To Otto Knows.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Jeśli zbieracie się właśnie na jakieś piątkowe melanże, no to Meloradio jest idealnym podkładem do tego. Jedna z nowości na naszej playliście, numer, który wyszedł dziś i już trafia do propozycji do 30 Meloradia. Todd Knows i My Love, a teraz czas na miejsce trzecie i hat-tricka nie będzie. Byli 2 tygodnie na szczycie, teraz brązowy medal. Swedish House Mafia i Lika Lee to Happiness is so sad.
1: Check it out. Miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: Wciąż bardzo wam się podoba, ale już nie najbardziej. Miejsce trzecie w tym tygodniu. Swedish House Mafia i Lykke Li. To Happiness is so sad, a wy słuchacie 30 Meloradia. I miejsca drugiego. Marlon Hofstadt, I Like.
1: To jest miejsce drugie 30 Meloradia.

Miejsce drugie w tym tygodniu. I like, i wy też bardzo lubicie ten numer, to Marlon Hofstadt. No i został nam już tylko jeden kawałek. No i muszę wam zdradzić, że mamy takiego jednego stałego słuchacza. Łukasz się nazywa i to jest ulubiony jego numer. I ja nie wiem, czy Łukasz klikał cały tydzień, czy wy razem...

0: z nim, ale doklikaliście na meloradio.pl. Także to jest miejsce pierwsze. Armin van Buuren i Sasha to Everlasting.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

Jest petarda. Armin van Buuren i Sasha. Numer 1 30 Melo Radia. To Everlasting w Melo. Jaram się przeokrutnie. A już za chwilę 20 i jak co piątek odpalamy Bifor przed dobrym Melo.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: O reklamie. Minutka do 20 nam została, a to oznacza, że odpalamy piątkowy Bifor przed dobrym Melo. Będą nowości, będą sztosy sprzed lat. Remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia też bardzo proszę. Co chcecie, to macie. Jazzy i Can't Deny It w remiksie Spray VIP. Tak zaczynamy tę godzinę. Tupychu, siemano, fajnie, że jesteście. Będziemy razem się przygotowywać do wszystkich waszych piątkowych wyjść.

No nie wierzę, że się nie uśmiechnęliście, no. Dokładnie tak, Majo Mai, to numer, który, oj, poprawia mi humor za każdym razem, kiedy puszczam go tutaj w Mela Radio. Chris Cross Amsterdam i Willy William już za nami, 20.13 na zgarach, a jak to w piątek, oczywiście przypominam wam sztosy sprzed lat. No i tym razem zaglądamy do roku 2022, no i grupy z Berlina, grupy Fastboy, która dołączyła się do On Bossa, który nagrał numer Move Your Body, on się okazał wielkim hitem, to ten numer, który brzmiał trochę jak zepsuta pralka. Tym razem, rok później, po numerze Move Your Body, grupa On Boss stworzyła numer Left and Right razem z grupą Fastboy. No i tak oto brzmiał rok 2022, kiedy to już trochę obostrzenia pandemiczne schodziły i mogliśmy się do tych numerów w klubach bawić. No między innymi do tego kawałka właśnie. Left and Right. Numer, który no, ma tekst taki dosyć podniosły, no bo ma przypominać o nadziei i wartości życia, nawet w trudnych, burzliwych, popandemicznych czasach. No to przypominamy, jak brzmiał ten numer. We'll be right back.

0: Ten numer się nie nudzi i to jeszcze w tak genialnym remiksie. Cyril i Stumbling w remiksie od Lunax. Tak podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, to jest piątkowy Bifor przed dobrym Melo. To już znacie, a teraz czas na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A to będzie włoski duet Ave, się oni nazywają. Są bardzo młodzi chłopacy, którzy w roku 2024 wzięli udział w jednym z konkursów, w trakcie którego stworzyli numer, no i ten numer się na tyle poniósł, że już na stałe weszli do świata muzyki elektronicznej. Na tyle na stałe, że nawet Joel Corey ich zremiksował. I to wywołało u nich naprawdę mega reakcję. To możecie zobaczyć na Instagramie właśnie duetu Ave. To Meet Me in the Dark w remiksie od Joela Corey'ego.

Ines, to Word Away w remiksie od Eli Gokesa. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia macie w Biforze. W tym piątkowym Biforze przed dobrym Melo, które startuje o 22:00. Sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych na świecie czekają na was już tej nocy w Meloradiu, ale wcześniej robimy Biforek. No i jak co piątek wieczór mam dla was przypominajki takich już starszych, zakurzonych numerów sprzed lat, które kiedyś były wielkimi hitami, ale trochę o nich zapomnieliśmy, więc my je odkurzamy. No i tym razem to będzie rok 2016. Przeżyliście kiedyś taką, no niefajną miłość? O tym opowiada właśnie numer od Tovlo, no bo jest on o bólu, który niesie ze sobą właśnie taka destrukcyjna miłość. No i właśnie Tovlo sugeruje w tym tekście, że jest gotowa na zranienie i nie przejmuje się tym. O, proszę bardzo. True Disaster, tak się nazywa ten numer i został on wykonany po raz pierwszy na koncercie, który poprzedzał galę MTV VMA w sierpniu 2016 roku. No i w 2016 roku to też był ogromny hit. No to przypominamy go sobie już teraz. Tovlo i True Disaster.

Ale to jest klasyczek, jeżeli chodzi o imprezowe sztosy, jakie przygrywały nam właśnie na domówkach czy w klubach. Rakes Up i Here She Comes Again w remiksie od DJ Antonia. Tak podkręcamy tempo. 21 się zbliża, po niej lecimy dalej z Biforem przed dobrym Melo. Będzie między innymi taka specjalna wersja hitu Are You With Me od Losta Frequencisa. Będą nowości, będą hity sprzed lat, będzie wszystko, co chcecie, żeby ten piątkowy wieczór był świetny.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
3: No i punktualnie 21 na zegarach. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, to jest właśnie piątkowy bifor przed dobrym Melo. Kaigo, Kality, Griffin w remiksie Meduzy na początek. Tu Pychu, siemano.

Meloradio. Podkręcamy tempo. Are you?

Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee. Tak właśnie brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo, w którym jak zawsze sięgamy do już trochę przykurzonych, zapomnianych hitów sprzed lat. No i tym razem daleko się nie cofniemy, ale jak dobrze za to zrobimy. Bo 3 lata temu, w roku 2023, Pnał i Khalid wydali razem numer. No i on jest trochę właśnie jak Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne, ten numer też jest pełny sprzeczności. No bo podkład jest taki radosny, jaki happy, a tekst jest zupełnie z drugiej strony, no i opowiada o takim mocno bolesnym rozstaniu i złamanym sercu. Jak to właśnie podsumował Khalid, tekst jest smutny, ale słuchając utworu nie sposób się nie uśmiechnąć. No to posłuchajcie i przypomnijcie sobie, jak brzmiał ten numer. To rok 2023. Pnał, Khalid i The Hard Way.

0: Tyrone, Haven i Caitlin Aragon. A teraz czas na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Czym wam się kojarzy Holandia? No mi z byciem radosnym na przykład i tacy będziemy po usłyszeniu tego numeru. Mopi, tak się nazywa ten gość, może go jeszcze nie znacie, choć w muzyce siedzi dość długo, ale to chyba pierwszy jego numer, który no, wybił się już na taką skalę, może więcej osób o nim słyszy i usłyszycie też wy. Mopi, Just a Little Bit More, tak się nazywa jego nowość, no i posłuchajcie jak brzmi, wciąga od pierwszego dźwięku. Yeah.

Heaven. Ten gość ma 22 lata, aż trudno w to uwierzyć i już tyle sukcesów na koncie. To Thomas Gray i to jest piątkowy Before przed Dobrym Melo. No i tym razem przypomnę wam numer, oj, bardzo, bardzo odległy. Z roku 2002. Anne Winsborne wtedy rządziła na listach hitów, no i stworzyła numer, który tekst ma taki dość melancholijny, no bo opowiada on o rozstaniu, jak wiadomo, o rozstaniu to też o złamanym serduszku, które temu towarzyszy, ale tutaj podkład jest naprawdę, naprawdę mocny. No i dalej jest to taki klubowy sztosik, który kojarzy nam się z tymi pięknymi czasami, kiedy wszystko mogliśmy, a nic nie musieliśmy. Everything I do for you. To Anne Winsborne. Przypominamy ten numer już teraz w Biforze przed Dobrym Melo.

co to jest za nowość? Wręcz epicka bym powiedział. Epic, Sandra Silva i Quintina. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 22. No a to oznacza, skoro 22 dojeżdża, że do naszego studia wjeżdża dobre Melo, czyli to, przed czym robiliśmy Before Set od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Tiesto zaczyna, no a potem coś nowego w ramach naszego dobrego Melo. Zajrzymy na Ibizę. Będziecie mogli się poczuć jak właśnie tam, na tej pięknej, gorącej Ibizie, bez wychodzenia z domu, bo mamy dla was specjalne radio show właśnie, które ten klimat nam wprowadzi. No to co, dobrego piątku wam życzę. Niech będzie szalony jak tylko się da.

0: Gań szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kąpę tarczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

po reklamie. Meloradio Mazurie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Meloradio Mazury. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Don Diablo, Don Diablo, Don Diablo.
1: To jest Hexagon Radio Show. Don Diablo. Melo Radio. Dobre Melo w Melo Radio.